Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA

0: Chodźcie po dobrą energię, chodźcie po świetną playlistę. Mamy tego dużo o poranku w RMF Max.
1: No i cytat dnia w kategorii mądrości na dzisiaj. Tak? Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.
0: No chyba, że bluszcz, bo bluszcz akurat lubię, jak ciemno. RMF
1: Max. Asia Mełzirek, Jakubek, dzień dobry we wtorek.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Rock i Khalid i rewelacyjne Dive Into Me. Szkoda tylko, że zajmują łazienkę. Jak się człowiek tak śpieszy przed godziną szóstą.
1: Dzisiaj matura z matematyki, ale na razie biologia. Aha. Bo antylopowca modrego chcieliby naukowcy wskrzesić.
0: Ale fajnie.
1: To taka piękna antylopa, która dawno temu wyginęła.
0: Żeby im tylko coś przeciwnego do antylopowca nie wyszło.
1: Czyli co?
0: Lopowiec.

0: reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.

0: John Newman. Prosto do łóżka i do uszka. O RMF Max przed 6.
1: Za chwilę będziemy mieli pakiet informacji z regionu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, świetnie, że słuchacie RMF Max, bo wiadomości istotne dla każdego. O 6. Zwłaszcza, że Żmija już nie śpi.
0: Tak, Zygzakowata nie śpi w Tatrach i TPN ostrzega, żeby na nią przypadkiem nie nadepnąć.
1: Zygzakowata też nie śpi.
2: Czas na flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska, witajcie ponownie. Maturzyści ze Szczecina rozpoczęli zmagania z egzaminem dojrzałości.
3: Jak nastawienia przed maturą?
4: Całkiem dobrze, zero stresu.
5: Ja też się trochę stresowałam.
3: Ale tym, że to jest pierwsza matura, czy tym, że to jest konkretnie polski?
5: Że to jest już ta konkretna ostatnia matura.
3: Co fajnie, gdyby się pojawiło dzisiaj?
5: Tango z dalszych czasów, może jakaś Antygona, Król Edyp, coś tego typu.
4: Najbardziej to chyba lalka, a najgorzej to skąpiec.
5: No miejmy nadzieję, że będzie łatwo, chociaż polski u mnie najgorzej raczej, dlatego najbardziej się obawiam, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
2: Z maturzystami ze Szczecina rozmawiał nasz reporter Dawid Siwek.
6: To jest RMF Max Szczecin.
2: Sporo zmian i nowoczesności w gminie Kołbaskowo. Teraz krótko o tym, co się zmieni, dlaczego mieszkańcom jest potrzebna aplikacja.
7: Jest to aplikacja o nazwie Mieszkaniec Info. Przede wszystkim ważna informacja, jest to darmowa aplikacja, którą można pobrać sobie ze swoich sklepów smartfonowych z aplikacjami.
2: Mówi Mateusz Iżakowski z Urzędu Gminy i dodaje.
7: Aplikacja ma przede wszystkim ułatwić życie mieszkańcom, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Także tak naprawdę nie trzeba wchodzić na stronę internetową gminy, nie trzeba chodzić po naszych miejscowościach i szukać tablic ogłoszeń z ważnymi informacjami o zebraniach sołectw na przykład. Wszystko jest w jednym miejscu, wystarczy taką aplikację zainstalować.
2: I szybko zmieniamy temat, teraz będzie trochę o ekologii. Ekopatrol wrócił na Łasztownię.
8: Ekopatrol jest dwuosobową, trzyosobową w zależności mini instytucją.
2: Mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecin. Chodzi też o coś więcej, o edukowanie wypoczywających nad Odrą.
8: Która oprócz tego, że pilnuje tego porządku na bulwarach, czyli wyrzuca i opróżnia kosze na śmieci, gdzieś tam je przesuwa, dostarcza puste pojemniki, to jeszcze przy okazji edukuje i zwraca uwagę też wypoczywającym na to, aby nie ustawiać tych na przykład butelek czy innych śmieci pod nogami sobie nie zostawiać, tylko przejść kawałek i wrzucić do tego śmietnika.
2: A podczas długiego weekendu było sporo pożarów w całej Polsce, sprzyjała ku temu pogoda, sporo słońca i suche powietrze. Z tym dużym problemem mierzy się nadleśnictwo Kliniska pod Szczecinem.
9: Na szczególne zainteresowanie ciągle tych samych osób tym, że coś się dzieje, pożarami, działaniami straży, na podejrzane działania, nie wiem, jakieś ukrywanie się w momencie, gdy spostrzeżemy taką osobę. No, jest parę rzeczy, które mogą zwrócić naszą uwagę. Nasze służby działają, oczywiście też wykrywamy pożary i znaczna część to jest nasza zasługa, ale oczywiście bez pomocy społeczeństwa nie ma szans na to, żebyśmy sobie z tym sami poradzili.
2: A to był nadleśniczy nadleśnictwa Kliniska Ryszard Siarkiewicz-Choszowski. A na koniec, w gminie Dobra powstaną kolejne zbiorniki retencyjne, dzięki temu posesje mieszkańców Mierzyna i Redlicy nie powinny być zalewane podczas intensywnych opadów deszczu.

0: Jaki to jest hit na maksa? Gardo i Rainer Tannenwelt. 9 minut po godzinie 6. Absolutna muzyczna rewelacja. Wiesz co, bo widzę twoje mrugające wtępie.
1: Bo ja próbuję na maksa otworzyć oczy, bo dzisiaj mi coś nie idzie.
0: Ale powiem wam, jak ona to robi. Ona próbuje otworzyć na maksa oczy. Na maksa je zamykając, bo mruga. I jak masz ten kontakt, ale pięknie to robisz.
1: Dziękuję.
0: Ale naprawdę pięknie.
1: Staram się.
0: I jak wiesz, jak masz kontakt powiek, gdy mrugasz, to ważne jest, żeby od razu je odlepiać.
1: Ale nie da się inaczej mrugać, nie mając kontaktu powiek.
0: Asia Maus i Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Ale mrugnij i odpuść. Mrugnij do góry, no.

0: Jest, ja
1: bardzo
0: też
1: stała
0: jestem.
1: W uczuciach, chciałam tak? powiedzieć. I no. jak już raz pokochałam Alexa Warrena, to już mi tak zostało. I wiem, że wy też tak macie, dlatego wam go gramy w poranku RMF Max.
0: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To było to, co przed chwilą zrobiłaś.
1: Mogłabym na ten temat napisać niejedną rozprawkę.
0: Ja myślę, że Alex Warren jeszcze wczoraj mógłby sobie spokojnie przejść naszym radiowym korytarzem, a dzisiaj musiałabyś koniecznie...
1: Przemyśl to, co chcesz dalej powiedzieć.
0: Odpowiedzieć na drugie pytanie. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
1: To są dwa pytania, dwa tematy wypracowania długiej wypowiedzi pisemnej, które się wczoraj pojawiły na maturze z języka polskiego.
0: Tak, i jak słyszycie, to nie są tematy z kosmosu.
1: Dwa tematy wypracowania długiej wypowiedzi pisemnej, które się wczoraj pojawiły na maturze z języka polskiego.
0: Tak, i jak słyszycie, to nie są tematy z kosmosu.

0: Wszyscy w Rio razem z Shakirą. To była Shakira, Shakira. 2 miliony osób, słuchajcie, na plaży w Rio de Janeiro. Copacabana siedziało i teraz słuchacze poranka RMF Max też mają fajnie z naszą wilczycą.
1: Teraz będzie można poczuć podobne emocje jak ci na Copacabanie. Ekipa 2115 wjeżdża w głośniki RMF Max i oni zagrali też taki mega koncert, prawie jak Shakira ostatnio w strefie 57.
0: Sprawdźcie to na naszych socialach, wygląda pięknie.

0: Hity na maksa dobrane tak, żebyście weszli w ten wtorek na pełnej. Prosto w galaktykę, jaką tam sobie dzisiaj wybierzecie. Tak wam gramy tutaj w RMF Max.
1: Byłem tam przed chwilą, 20
0: minut. Wiem, widziałam.
1: 20, a już wróciłem, 20 minut i godzina 7, ale po drodze minąłem stoisko z truskawkami. Jest nowość w kategorii sprzedawcy przydrożni truskawkowi.
0: Tacy państwo w namiocie?
1: Tak. Ja po drodze mijam taki napis jeszcze do niedawna, było napisane polskie truskawki od rolnika.
0: No.
1: Wiesz, jaka jest zmiana w tym sezonie?
0: Nie wiem.
1: Truskawki od rolnika.
0: Co ty mówisz?
1: Polskie, nie?
0: Zniknęło polskie?
1: Nie, co ty mówisz, tylko co ty sprzedajesz? Myślę, że to pytanie pojawiało się za często. I wreszcie ktoś pomyślał, że fajnie byłoby ludziom powiedzieć prawdę. Bardzo dziękujemy. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: I po reklamie.

0: nasza ulubiona poranna pompa i Pump It Up od Denzela. 11 minut przed godziną 7. Co za bardzo robię Pump It Up i aż głośniki poleciały. Bardzo Państwa przepraszam, to są te emocje, które daje Wam tylko i wyłącznie słuchanie radia o poranku RMF Max zwłaszcza.
1: I nowości są w naszym pięknym kraju. No. Urzędomat. Pierwszy w Polsce w Elblągu stanie urzędomat.
0: Brawo.
1: Wygląda trochę jak znany nam wszystkim paczkomat. I ze środka będzie można sobie całą dobę odebrać dowód rejestracyjny.
0: I że niby tak automatycznie to wszystko będzie działać.
1: No, skanujesz pewnie jakiś kod, otwiera się szefeczka i tyle.
0: Pewnie, a w środku siedzi urzędnik. Pamiętajmy, ciągle jesteśmy w urzędzie.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Pogadajcie czasem z tym urzędomatem, tam w środku jest człowiek, mówię wam. Ale Farben, René Miller.

0: Hity na maksa lecą sobie u nas w RMF Max 4 minuty przed godziną 7.
1: A o 7 jak zawsze flesza, w nim ważne informacje drogowe.
0: O.
1: Bo są utrudnienia na Zakopiance w stronę Krakowa.
0: I co nieco w sprawie cen paliw uspokajamy. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły za 4 minuty o 7.
2: Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo LOG 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
13: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
14: O kurde.
13: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
14: No jak najbardziej, jak najchętniej.
13: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
17: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: 104 FM.
1: Jest siódma, są najnowsze informacje w pigułce. Czas na flash w RMF Max. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Służby wyjaśniają okoliczności wczorajszego zdarzenia w centrum Lipska we wschodnich Niemczech. Samochód osobowy wjechał w tłum przechodniów. Nie żyją dwie osoby, co najmniej 25 zostało rannych. Kierowca został zatrzymany, a podczas ujęcia zachowywał się w sposób mogący wskazywać na problemy psychiczne.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Tylko w RMF Max możecie liczyć na skrót aktualnych informacji z kraju i ze świata, dlatego ostrzegamy kierowców, bo korkuje się teraz zakopianka w podkrakowskim Libertowie, a powodem zatoru jest zepsuta ciężarówka. Problemy z płynną jazdą występują na jezdni w stronę Krakowa. I przy wiadomościach dla kierowców pozostajemy, bo benzyna kosztuje nas więcej. Minister energii zaakceptował nowe maksymalne stawki. Za litr 95 płacimy teraz 6,49 zł. To jest to 3 grosze więcej niż podczas majówki.
2: Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym nadal będziemy płacić 7,31 zł. W najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Ropa jednak, zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej.
1: O tym wszystkim informował Igor Skrzypek. Polska i Wielka Brytania podpiszą nowy traktat. Ma on dotyczyć przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
3: Jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
1: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erywaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do podpisania traktatu Polska-Wielka Brytania dojdzie 27 maja. I na otwarcie piłkarska ekstraklasa Radomiak Radom ograł Lechię Gdańsk 3-1. Ekipa z Radomia grała w osłabieniu. W Betclic pierwszej lidze dobry występ ma za sobą Polonia Bytom. Drużyna z Górnego Śląska odniosła cenne zwycięstwo nad Polonią Warszawa. Wynik spotkania 3-2. Raków Częstochowa ma nowego trenera. To Dawid Kroczek. Były trener Krakowi zastąpił zwolnionego z powodu słabych wyników Łukasza Tomczyka. A w Premier League na Stamford Bridge porażka Chelsea. The Blues polegli w starciu z Nottingham Forest 1-3. A my poznaliśmy najnowszy ranking WTA i Iga Świątek trzecią zawodniczką w najnowszym notowaniu awansowała o jedną lokatę.
4: A teraz będzie prognoza pogody, bo to 3 po 7. Prognoza prosto z szafy.
1: Jeszcze nie polecamy Wam zmiany garderoby na letnią, a to dlatego, że wszystko zacznie się zmieniać w tym tygodniu. Na razie na termometrach jeszcze w wielu miejscach bardzo wysokie wartości. 15 stopni co prawda już w Trójmieście dziś, 16 zobaczymy w Gorzowie Wielkopolskim, ale na przykład już w Warszawie 27 kresek, podobnie będzie w Katowicach i w Rzeszowie, 28 nawet w Krakowie, więc bardzo gorąco. Natomiast już od jutra te wartości będą coraz niższe, no i w czwartek nawet 12 stopni.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Usłyszał o prognozie na czwartek i założył czapkę. Ed Sheeran, Azizam, 3,5 po 7.

0: To są te hity, takie gramy w RMF Max 9 minut po godzinie 7. To był Krzysztof i Remigiusz dla wszystkich maturzystów, Remigiuszów i Krzysztofów i wszystkich. Powiedzcie teraz swoje imię. Jeżeli jedziecie na maturę z Majcy, to pamiętajcie, że dla was także gra o poranku RMF Max.
1: A jak się czujecie już teraz zestresowani, to jest super szybki sposób na to, żeby się tego stresu pozbyć.
0: I co najważniejsze, nie trzeba być maturzystą, żeby się w ten sposób odstresować.
1: Nie trzeba, każdy może to zrobić. 5, 4, 3, 2, 1, tak się nazywa ta metoda. Na początku znajdujesz 5 rzeczy, które możesz zobaczyć i je nazywasz. Potem 4 rzeczy, które słyszysz. Potem 3 zapachy, które czujesz. Później dotykasz dłonią 2 rodzajów materiału i też je nazywasz. No i na koniec ta jedynka, czyli smak, ostatni zmysł. Zastanawiasz się, jaki smak czujesz w ustach. Jak to wszystko sobie w głowie zrobisz, to stres puf, znika.
0: No, a 5, 4, 3, 2, 1 to jest też odpowiedź na matematyczne zadania dzisiaj. Zapamiętajcie, w pierwszym jest 5, w drugim ma być 4.
1: A razem 15.
0: Jezu, jak na to policzyłam.
1: Szybko, nie? Wiadomo.
0: Nasz prymus, Asia Meus, Irek, dzień dobry.

0: Proszę bardzo.
1: Bo mamy 300 dla was i chcemy wam rozdać.
2: Jak macie kanapkę z rzodkiewką i z takim szczypiorem zielonym.
1: Ojej, to jest bardzo wiosenne.
2: Tak, że będziecie czuć go do późnego popołudnia. Szczypior. A ludzie, którzy z wami pracują, też będą wiedzieli, że go macie. A jak wrócicie do domu, to też sobie można będzie przypomnieć, że dzisiaj był jedzony.
1: Rzodkiewki, szczypiory i wszystko inne wiosenne, super, co macie dzisiaj na sobie albo ze sobą. Piszecie teraz w SMS-ach pod 3001, a 300 będą rozdawane za moment.
2: I SMS bez żadnych dodatkowych opłat. 19 po 7. J-Lo!

0: 29 minut po godzinie 7 dominują sukienki w kwiaty.
1: Lżejsze obuwie.
0: O, i jeszcze topolowe puchy, które latają po całych miastach, wsiach.
1: A
0: i
1: to
0: wszędzie.
1: Monika chyba tego nie lubi. Cześć Monika.
0: Cześć Monia, siemano rano.
2: Cześć, witam.
0: Cześć kochana, co tam wiosennego masz dzisiaj, tak najbardziej czujesz? No.
2: No, u mnie kochany wiosenny katar.
0: Katar!
2: Alergiczny.
0: Słuchaj, alergolog dyżurny RMF Max zaleca ci 300 zł. To trzeba stosować regularnie, u nas o poranku do wygrania codziennie. I z racji tego, że dzisiaj matura z matematyki, więc będziemy jechać do najbardziej matematycznej miejscowości, trochę geometrycznej, koło.
1: Do koła jedziemy i będziemy cię pytać, kto do koła ma bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem Masia albo Irek. Jak odpowiesz dobrze, to zostawiamy ci pieniądze. Jak źle, to ci kasę zabierzemy.
0: O właśnie, a czy pani od matematyki będzie się zabierać? Nie my. Uwaga, jadę do koła z miejscowości również geofajnej. Kąty rybackie.
1: A ja również jadę z kątów, ale kąty walichnowskie to jest mój start. Kto ma bliżej do koła? Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
1: Monika, szybko.
0: No, Aśka ma cyrkiela.
1: Dobrze! Obronione.
0: Brawo.
1: Teraz do koła ja jadę z trójki.
0: Z trójki, a ja z dziewiątki. Są takie miejscowości w Polsce.
1: Kto ma bliżej?
0: Do koła. Asia czy Irek?
2: Irek?
1: Brawo! Okej, ostatnie pytanie. 300 cały czas na koncie. Irek do koła jedzie z różnicy.
0: Różnicy. Wynik odejmowania. Aśka, co zrobić z krzywej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek?
1: Widzisz, no jednak trzeba było stawiać na różnicę.
0: Ale dwie stówy dla ciebie i dużo zdróweczka. Niech wredny, alergiczny katar odpuszcza właśnie teraz, a teraz jest 7:31.

0: Victoria Kida. Oskar, co wiem, ale ten numer działa. Działa tak jak okład na pierwszy bąbel po wiosennym komarze. Albo meszkach jeszcze bardziej dotkliwie gryzących.
1: Generalnie to jest super doświadczenie, bardzo przyjemne. I tak mam właśnie, gramy w RMF Max 21 minut przed 8.
0: Dokładnie tak.
1: No i przynosimy niedobre wieści, bo jednak nie będzie 500+ dla małżeństw z długim stażem.
0: A dlaczego niedobre?
1: No bo był taki pomysł, żeby tym parom, które wytrzymywały ze sobą tam od 50 lat wzwyż, wypłacać takie ekstra pieniądze, ale się okazało, że nas na to jednak nie stać, więc nie będzie tych 500+.
0: A poza tym to i tak by nic nie zmieniło, wiesz, no on co prawda zachowuje się jak taki dzieciak, wiadomo, no, a ona bardziej niż matka, co by pobierała 800+, ale nie będzie. Ona bardziej niż matka czuje, że nie robi tego dla pieniędzy, nie? Wiadomo, no. Hello, 8:20, życie. Znamy się.
2: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1

0: Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Beautiful to będzie, jak już wyjdziecie z egzaminu z matematyki, bo dzisiaj to, co stresuje maturzystów podobno najbardziej, czyli królowa nauk.
1: Matematyka! 9 minut i godzina 8. Są przecieki, są przypuszczenia. Uwaga, dzisiaj na pewno będą potęgi i pierwiastki.
0: Rachunek prawdopodobieństwa ma się pojawić.
1: Oczywiście. Przepraszam, te doniesienia komentuje stado baranów.
0: Natura wie, co ma o tym powiedzieć.
1: Oczywiście.
0: Funkcja liniowa i kwadratowa.
1: I będzie tego nie lubią chyba. To będzie trygonometria, oczywiście.
0: Tak, jak słyszą sinus, kosinus, to od razu im się B uruchamia.
1: I statystyka.
0: No i jeszcze algebra i wzory skróconego mnożenia.
1: Oj, proszę bardzo. I pamiętajcie, tak robi stado baranów. Słuchacze inaczej, zupełnie inaczej. Także będzie lepiej niż dobrze.

0: Na szczęście, żeby było go jeszcze więcej na maturze z matematyki.
1: Kto akurat w trasie, ten niech uważnie posłucha Flesza o 8, Krajowa 57 na Mazowszu z utrudnieniami. Max.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
11: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
12: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
13: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: I po reklamie.
17: Ten dzień dopala Max. Szczecin 98,4 FM.
1: Zerkamy na zegary, 8 w RMF Maxa, to oznacza najnowsze informacje, czas na flash, sport, pogoda, Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie.
18: Krajowa 57 na Mazowszu otwiera to poranne wydanie Flesza na odcinku Przasnerz-Chorzele w pobliżu miejscowości Brzezice. Osobówka uderzyła w drzewo. Droga jest zablokowana. A my nie chcemy, by coś umknęło waszej uwadze, dlatego serwujemy skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Wczoraj Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni na Ukrainie w związku z Dniem Zwycięstwa. Do decyzji odniosły się już ukraińskie władze. Prezydent Wołodymyr Zełenski dał zielone światło na wstrzymanie ognia od północy. Według Zełenskiego nikt dotychczas nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań wojennych zapowiedzianych przez stronę rosyjską. Polski rząd weźmie się dziś za projekt deregulacji w obszarze energetyki. Chodzi o uproszczenie rachunków za energię.
19: Przychodzi faktura na kilka stron, a w niej tabelki, wykresy, drobny druczek. Trudno z takiego dokumentu dowiedzieć się czegokolwiek. I to ma się zmienić. Uproszczona, jednolita forma, w której łatwo odnajdziemy kwotę do zapłaty, poziom zużycia, opłaty stałe. Do tego rachunki mają wejść w XXI wiek. Umożliwiona ma zostać komunikacja cyfrowa, czyli rachunek będzie mógł trafić na skrzynkę mailową.
18: To był Igor Skrzypek, a już za godzinę punktualnie o 9:00 startuje kolejny maturalny egzamin. Wczoraj maturzyści mierzyli się z podstawą z języka polskiego, a za godzinę zaczną walkę z matematyką. Jak nastawienie? Jest stres?
20: Ja osobiście się nie boję.
21: Wynik będzie zadowalający.
22: Czego się spodziewasz? Na razie takie pewniaczki. Nic nie zaskoczy.
21: Podstawa na pewno nie, ewentualnie rozszerzenie.
23: Podstawa to formalność?
20: Czysta formalność. Czuję się dobrze przygotowana na wszystkie przedmioty, z których piszę maturę.
24: Ja się czuję pewnie.
25: To jest mój najgorszy przedmiot, ale jeśli będzie na tym samym poziomie trudności co polski, to myślę, że będzie okej. Okay.
18: Takiego luzu życzymy dziś wszystkim. Pozytywne głosy przed 3 Melo imienia Unii Lubelskiej w Lublinie zebrał Dominik Smaga. Teraz czas już na informacje ze świata sportu. Tuż potem prognoza pogody. W Ekstraklasie kiepski mecz w wykonaniu Lechii Gdańsk. Starcie z Radomiakiem Radom zakończyło się wynikiem 1-3. A w piątek na korcie w Rzymie pojawi się Iga Świątek. Pierwszą rywalką naszej tenisistki w turnieju WTA 1000 będzie Katrin McNally lub Daria Kasatkina. Nasi hokeiści tymczasem zagrają dziś drugi mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Biało-czerwoni zmierzą się z liderem grupy Kazachstanem.
26: Widziałem tylko na tym, co patrzyliśmy na wideo. Nie widziałem na żywo żadnego meczu. To, co nasze przemyślenia na ich temat oczywiście zostawiamy dla siebie i myślę, że będziemy przygotowani.
18: Mówił jeden z naszych hokeistów, Bartłomiej Pociecha. Start o 19:30. Bardzo niesprawiedliwy podział mamy. Niestety nie wszyscy będą dziś szczęśliwi. Jeżeli chodzi o pogodę, to najgorzej prezentują się te pogodowe mapy na północy kraju i na zachodzie, częściowo również na południowym zachodzie. I tam może zagrzmieć, będą dominowały chmury. Też temperatura nie za wysoka, 15 stopni w Trójmieście, 16 w Gorzowie Wielkopolskim. Ale już jak pójdziemy dalej w głąb mapy, no to tam sporo słońca, 27 stopni w Warszawie, na przykład w Katowicach i 28 w Krakowie.
0: O, jak miło! I pamiętajcie, nawet jeśli pogoda nie dowozi, to jest coś, co zawsze na maksa. RMF Max.

0: dużo uśmiechu, także w muzyce. To macie na pewno tu w RMF Max. 9 po 8. Asia, Irek, dzień dobry.
1: Pewnie, Polacy nie chcą awansu, słuchajcie. I nie chodzi o piłkarzy, że nie chcą jechać na mundial. Oni bardzo by chcieli, ale nie wyszło. W pracy, słuchajcie, nie chcemy awansu, nie chcemy być dyrektorami, nie chcemy być menadżerami.
0: Czemu?
1: Bo unikamy odpowiedzialności. Statystycznie tak wyszło, zbadali to, że unikamy odpowiedzialności i nie chcemy się stresować.
0: No generalnie to tak powinno być, że taką ostatnią stresującą rzeczą w życiu będzie dzisiejsza matura z matematyki.
1: No wiadomo.
0: Czego i wami sobie życzymy.
1: Czy ja już napisałem, faktycznie. Angielski jutro, nie, to jest formalność. Formalność, nawet jeżeli Kygo robi save my love.
0: Ale wy znacie języki, więc wiecie, co to znaczy.
1: Save my love.

0: Też tak macie, że czujecie, jakby Pink Panthers i Zara Larsson śpiewały tylko dla was. 20 minut po godzinie 8. Takie hity na maksa są tu w RMF Max.
1: Oskar Pietuszewski, nasza nadzieja polskiej piłki. To w ogóle ma ciekawe życie, chłopak. W sobotę wywalczył ze swoim klubem Mistrzostwo Portugalii. A w poniedziałek zasiadł do matury z języka polskiego. Dzisiaj o 9 zasiądzie do matematyki.
0: Szkoda, że zamknęli kolegium humanum, bo od razu ogarnął magisterkę. Już przyjechał.
1: To za jeden zamachem.
0: Będzie dobrze, Oskar.
2: Reklama. Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula. 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać... Potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
13: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
15: I po reklamie.

0: Trochę gorących dźwięków w muzyce na pewno się przyda, bo dzisiaj na północy 13 stopni.
1: Za mało. 13 za mało.
0: Stanowczo
1: za mało.
0: A na południu prawie 30.
1: Ale to jest za dużo. To jest za dużo, by siedzieć w pracy. To jest za dużo. Tam za mało, tu za dużo. Trochę jak w naszej zabawie z bardzo przyjemnymi pieniędzmi.
0: 20 tysięcy złotych to jest za dużo.
1: A za mało to 14 331. Ja uważam, że to jest stanowczo za mało. 14 331.
0: Gdzieś pomiędzy jest tajemnicza kwota, którą ukryliśmy na naszym koncie. Kwota, którą możecie wygrać, jeżeli traficie we właściwy numer, właściwą cyferkę.
1: www.rmfmax.pl. Tam są sposoby, by dać sobie jeszcze więcej szans na te pieniądze. Sprawdzajcie zabawę. Za dużo, za mało.

0: Nieprawdopodobna lekkość jest w tym numerze, taka lekkość na maksa. No bo jaka ma być, skoro to jest hit na maksa? Tu w RMF Max 21 minut i godzina 9.
1: Uwaga kierowcy, 9. Bo będzie nowość w samochodach. Samochód nie odpali, nie pojedzie, jeżeli wyczuje alkohol. To jest system, który właśnie testuje się w Stanach. Super. Jeżeli samochód wyczuje w powietrzu, w środku zawartość alkoholu, to po prostu nie ma opcji, żeby go odpalić. Wszystko w imię bezpieczeństwa.
0: Brawo, każdy pomysł, który ma pomóc bezpiecznej jeździe na drodze, jest okej. Ale uważajmy na zimowe płyny do spryskiwaczy. Wiadomo, żeby nie było.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: I nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: zna go jako Andiego, a dla nas to po prostu Adrian.
1: Adrian!
0: Nasz Adrian i jego Zokaria w RMF Max, 12 minut przed 9.
1: Adrian Kaczyński, jakby ktoś pytał. 11 minut i godzina. Asia, wiesz, Adrian Kaczyński, zapisz.
0: Tak, pamiętam.
1: Numer telefonu 698. A to innym razem, 11 minut przed godziną 9. Mamy świetne informacje dla wszystkich truskawkożerców.
0: Samo przebywanie w pobliżu truskawek może poprawiać nam nastrój. Wystarczy, że przez kwadrans będziemy wdychać ten piękny zapach i od razu mamy niższe tętno i mniej stresu w organizmie.
1: Pięknie, słychać nasze truskawkowe studio teraz tutaj w RMF Max. To jest dobra wiadomość dla, ta truskawkowa wiadomość, to jest dobra wiadomość dla wszystkich, których ktoś wpuścił w maliny. To działa podobnie, zupełnie, prawie tak samo, nie? 10 minut i 9.

0: Pewnie, że super. Super i jeszcze na maksa 4 minuty i godzina 9.
1: Co zrobić, jeżeli mamy zaległy podatek do zapłacenia? O tym będziemy mówić we Fleszu o 9.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszklaniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max, hit za hitem.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
2: 9 wybiła, Monika Kołutowska, to jest poranny flash w RMF Max Szczecin i newsy w pigułce. Prawie 9 milionów deklaracji Twój e-PIT złożyli w tym roku Polacy. To o kilkaset tysięcy więcej niż rok temu. W resorcie finansów trwa teraz proces automatycznej akceptacji rozliczeń tych podatników, którzy nie zrobili tego samodzielnie. A co jeśli ktoś nie zaakceptował rozliczenia i ma zaległy podatek do zapłaty?
3: Jeśli mamy niedopłatę podatku i nie zaakceptowaliśmy przygotowanego zeznania w systemie Twój e-PIT, fiskus nas o tym poinformuje w ciągu miesiąca, mailowo lub pocztą, w zależności od wybranej przez nas w przeszłości opcji. Po otrzymaniu pisma z przypomnieniem będziemy mieć tydzień na zapłatę podatku.
2: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Szczecin.
2: Deszcz od rana w Szczecinie. Kierowcy, uwaga na utrudnione warunki drogowe. Sporo korków w centrum. Stoicie na Wojska Polskiego w kierunku Szarych Szeregów, korki na Moście Długim i rondzie Portowców. Pozostajemy przy tematach drogowych. Jeszcze szybkie przypomnienie, bo od dziś także zmiana organizacji ruchu na ulicy Emilii Plater w Szczecinie. Na odcinku między ulicą Miedzianą a ulicą Firlika jezdnia zostanie czasowo zwężona do jednego pasa z powodu kolejnego etapu robót przygotowawczych przy przebudowie trasy. Utrudnienia będą wprowadzane odcinkowo. Stres od rana i emocje oznaczają jedno. Kolejny dzień matur, dziś przed maturą. Turystami spotkanie z królową nauk. Punktualnie o 9 w całym kraju rozpoczął się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
4: Jak stresik jest, czy nie ma?
5: Nie, kompletnie nie. Przed podstawą już w ogóle.
6: No mnie jest, nie mogłam spać dzisiaj w nocy.
5: W ogóle?
6: Nie, no coś tam pospałam, ale no było ciężko.
5: A dlaczego ta matematyka taka straszna?
6: No, może nie aż tak, ale gorzej niż polski chyba.
7: No, ja nie jestem dobra po prostu z matematyki i różnie to było.
5: Wszystkie wzory pod ręką, kalkulator, da się coś tam postrzelać też w tych zamkniętych?
6: No da się postrzelać. Myślę, że z wystrzelania i z kart można nawet 50% wykręcić. No ale wiadomo, w głowie jest jeszcze więcej niż same karty i wzory. Będzie dobrze na pewno.
2: Usłyszał nasz reporter od maturzystów w Szczecinie. I na koniec jeszcze krótko sport. Pogoń Szczecin, wygrywając na swoim stadionie 3-0 z Wisłą Płock, zrobiła ogromny krok w kierunku utrzymania się w ekstraklasie.
8: Myślę, że z perspektywy również kibiców ligi, no to jest niezwykle ciekawe i emocjonujące, że wciąż tak wiele zespołów ma o co grać w tej lidze i walka o zarówno puchary, czy o utrzymanie w ekstraklasie będzie trwała do ostatniej kolejki.
2: To był trener granatowo-bordowych Tomasz Berg, który przyznaje, że ekstraklasa w tym sezonie jest wyjątkowo emocjonująca. Losy europejskich pucharów i spadku mogą ważyć się do ostatnich chwil, ale zapowiada, że jego drużyna dzięki lepszej pozycji w tabeli będzie walczyła o każdy punkt i najwyższe możliwe miejsce na koniec rozgrywek. A więcej sportu po 15.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że tutaj no trochę gorzej niż wczoraj, bo na termometrach o poranku mieliśmy 10 stopni, dzisiaj docelowo 14, no i w ciągu dnia deszczowo, mamy już deszcz od samego rana, więc jeśli gdzieś się wybieracie, koniecznie weźcie ze sobą parasolkę. No a jeśli chodzi o środę, tutaj 12 stopni, przelotne opady, w czwartek już więcej słońca i 16, piątek to już nawet 17 stopni, a weekend będzie słoneczny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Matura się właśnie teraz pisze. 4 minuty po godzinie 9 z matematyki i przypominam tylko, że 14 331 za mało,
10: a 20 tysięcy to za dużo.
9: Coś pomiędzy jest do wygrania tu w RMF Max. Kto chce zgarnąć kasę, wchodzi na nasze www.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To trochę jak dzisiejsi maturzyści, że od dawna było wiadomo, no i w końcu ten dzień nadszedł. Też widzieliście ten stres rano na ulicach. Trzymamy bardzo mocno kciuki w RMF Max. No a kto pracuje, ten pracuje i matmą na razie się nie zajmuje, chyba że to wasza praca. Karola Kowalska, witajcie, zapraszam na najlepszy program do słuchania w pracy, czyli Byle do obiadu w RMF Max.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory.

0: rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
1: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Nie mówię tak, nie mówię, nie. To oczywiście Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz w Byle do obiadów RMF Max. W połowie dziewiątej dzisiaj u nas mały skrót tematów. Będzie o nowościach drogowych, to na pewno. Będzie o nowościach rowerowych, to też jest bardzo ważna informacja, bo jak ktoś już poczuł ten taki zew wiosny, no to ciężko mu będzie się zatrzymać. Dlatego ja podrzucę pomysł, jak na dwóch kółkach będzie można spędzić, a na przykład najbliższy weekend, ale nie tylko. Oprócz tego faktycznie w stronę weekendu będziemy sobie już wybiegać, bo kilka naprawdę fajnych wydarzeń i muzycznych, i stand-upowych przed nami. Do wyboru, do koloru, krótko mówiąc, maj w pełnej okazałości jest przed nami, dobrze go wykorzystajmy i o tym wszystkim będziemy sobie mówić do 13 tutaj w Byle do obiadów RMF Max. A jak lubicie na przykład numer Loco Loco od Gordo albo nowego Feliksa Jena, mielibyście ochotę posłuchać, to zostańcie z nami, bo to jest muzyczny plan na kilka najbliższych minut w RMF Max.

0: To brzmi tak dobrze, a szkoda, że nie wszyscy mogą tego numeru posłuchać. No bo tacy maturzyści na przykład, no to nie bardzo na matematyce Feliksa Jena mogą sobie włączyć. Bo You Turn Me za nami, ruszyła matura z matematyki, to prawda. No to myk, słuchajcie, szybki rachunek, ile to jest? 20 tysięcy minus 14 331, no proszę. Może tam ostatnia ławka, proszę bardzo. Aż się sama ze stresu spięłam. Dobrze, że nikt nie wywołał do tablicy, prawda? Nie idźmy w to dalej, słuchajcie. W życiu po maturze jest zabawa i o to chodzi właśnie w RMF Max. Nic nie musisz liczyć, tylko zgadnij, ile mamy w tym momencie na koncie. Na pewno więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 20 tysięcy. Jak trafisz dzisiaj w finale konkretną liczbę, to ten cały hajs popłynie na twoje konto. No i to są emocje i to jest wygrana. Wchodź szybko na rmfmax.pl i zgłoś się do zabawy za dużo, za mało, albo zgłoś się przez SMS-a. 7327, tutaj też hasło Max za 3,69 z VAT-em i wchodzisz do gry. Będzie się działo, zgłoś się rmfmax.pl albo SMS na 7327.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: i po reklamie.
1: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że tutaj no trochę gorzej niż wczoraj, bo na termometrach o poranku mieliśmy 10 stopni, dzisiaj docelowo 14, no i w ciągu dnia deszczowo, mamy już deszcz od samego rana, więc jeśli gdzieś się wybieracie, koniecznie weźcie ze sobą parasolkę. No a jeśli chodzi o środę, tutaj 12 stopni, przelotne opady, w czwartek już więcej słońca i 16, piątek to już nawet 17 stopni, a weekend będzie słoneczny.
3: RMF Max.
4: RMF Max Szczecin.

0: On nas potrafi zaczarować tym numerem Eminem i Houdini w Byle do obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. No i teraz uwaga, jak ktoś myślał, że upały i nic poza tym, to bardzo proszę, będzie chłodniej, możliwe są znowu nawet przymrozki. Gdzie dokładnie, kogo to dotyczy, to za chwilę w prognozie pogody i fleszu RMF Max o 10. RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ale zanim ta wiosenno, taka trochę jesienna prognoza pogody, to jeszcze wszystkie piękne, pełne cztery pory roku, czyli nowość od Wiktora Waligury w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża. Jak złoto. Po południu. Na powrót. Do auta. Po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
7: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
15: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Minęła 10, Monika Kołtowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Witajcie przed południem. Ministerstwo Zdrowia wciąż nie otrzymało oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi. Przypomnijmy, 1 kwietnia sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu.
2: Dopiero gdy Polska fizycznie odbierze korespondencję z wyrokiem, zacznie biec czas, jaki będziemy mieć na złożenie apelacji, a nasz kraj na pewno chce to zrobić. Na razie Ministerstwo Zdrowia, jak ustaliłem, otrzymało tylko odpis wyroku, to wstrzymuje formalną reakcję i w związku z tym na razie nic nie musieliśmy zapłacić firmie Pfizer.
1: To był Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Jak już mówiliśmy we Flashu, od dziś ważne zmiany dla kierowców w Szczecinie. Cały czas nasz reporter monitoruje dla Was ten temat.
3: Jak się zmieni ulica Emilii Plater?
4: No przede wszystkim nowa jezdnia, troszkę zawężona z racji tego, że budujemy tam drogi rowerowe po obu stronach jezdni. Nowe chodniki, pasy zieleni. Przebieg tej drogi będzie również tak ułożony, że powinno być zdecydowanie bezpieczniej w kontekście samych na przykład przejść dla pieszych. Uporządkowane zostanie parkowanie, zatoki postojowe. No i co istotne, duży parking, który również w ramach tej inwestycji powstanie, który powinien służyć mieszkańcom.
1: Z Piotrem Zielińskim ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich rozmawiał Dawid Siwek. Przypomnijmy, już od dziś na Emilii Plater w Szczecinie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Trwa drugi tegoroczny egzamin maturalny, dziś z matematyki na poziomie podstawowym.
5: No, taki lekki jest, ale myślę, że jestem bardzo dobrze przygotowana. Matematyka będzie dobrze. Z matematyką może tak trochę słabiej, bo mówili, że może być trudniejsza, no ale myślę, że nadal będzie łatwa dla nas.
1: Mówili szczecińscy maturzyści jeszcze przed egzaminem. Na wypełnienie arkusza jest 180 minut, czyli 3 godziny. W Szczecinie maturę pisze ponad 3700 osób. I szybko przenosimy się na Łasztownię. Tu wrócił Ekopatrol.
6: Ekopatrol jest dwuosobową, trzyosobową w zależności mini instytucją, która oprócz tego, że pilnuje tego porządku na bulwarach, czyli wyrzuca i opróżnia kosze na śmieci. Gdzieś tam je przesuwa, dostarcza puste pojemniki. To jeszcze przy okazji edukuje i zwraca uwagę też wypoczywającym na to, aby nie ustawiać tych na przykład butelek czy innych śmieci pod nogami sobie nie zostawiać, tylko przejść kawałek i wrzucić do tego śmietnika.
1: Dodała Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. I na koniec apel zachodniopomorskiej policji do seniorów. Nie ufajcie komuś, kto podaje się za doradcę inwestycyjnego. 72-letnia mieszkanka Kołobrzegu straciła ponad 60 tysięcy złotych, padając ofiarą oszustwa internetowego. Przestępcy podawali się za doradców inwestycyjnych, wywierali presję czasu i manipulowali informacjami, prezentując fikcyjne zyski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj ogrodnicy zdecydowanie się cieszą, bo tego deszczu brakowało, trzeba przyznać. Dzisiaj deszczowy dzień od rana w Szczecinie. O poranku mieliśmy 10 stopni, ale docelowo temperatura wzrośnie dzisiaj do 16 kresek. Jest jeszcze szansa na słońce i przejaśnienia. No i może okazać się, że jeszcze z tego wszystkiego będzie całkiem słoneczny dzień z przelotnymi opadami deszczu. W środę za to ma być sporo tego deszczu i tylko 12 stopni, ale kolejne dni już cieplejsze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Hity na maksa.
7: Po 10:00 i ja mam taki plan, słuchajcie. Wy pracujecie, ja wiem, jesteście zajęci. To zróbmy tak, że wy robicie swoje, a ja robię swoje i gram hity na maksa, tak żeby wam się dobrze pracowało. BTS i Swim na początek za chwilę. Calvin Harris w RMF Max. Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy, byle do obiadu. Karola Kowalska do 13:00.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słucha.

0: Nie tylko nowy, ale też nowy i fajny numer od Gipsa. Win w byle do obiadu w RMF Max. Jak tam Kawusia w pracy, na chillu, wszystko, spokój w robocie za kółkiem? Spokojnie, zaraz coś się rozkręci. To jest ta pora dnia, że zaraz coś się rozkręci. Halo, kasa jest do wygrania w RMF Max, tylko musisz zgadnąć, ile dokładnie. I teraz tak, 14 331 zł to jest za mało, ale 20 tysięcy to już jest za dużo. No to ile mamy na koncie? Trochę brzmi jak zadanie z matematyki, ale to jest tylko fajna zabawa w RMF Max. Obstaw, zabaw się trochę w pracy we wtorek, wyślij SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69 teraz, bo runda bonusowa właśnie, słuchajcie, rusza. 67 razy mnożę twoje szczęście na wejście do finału i zgarnięcie kasy prosto z naszego konta. A tam czeka na pewno ponad 14 tysięcy złotych. No to dawaj, MAX ślesz na 7327 i zobaczymy, co się stanie. 7327. MAX.
1: Reklama. Dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
2: 14 331 zł to za mało.
3: A 20 tysięcy to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
17: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
16: Tego maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
17: Hej Ikea, super

19,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Jest mega dobry numer, naprawdę. Bebe Rexha i Faithless w Byle do obiadu w RMF Max Szczecin. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Wystartował, słuchajcie, rowerowy maj. To jest kampania, która adresowana jest do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych. No i celem jest popularyzacja roweru jako środka transportu do szkoły, ale oczywiście nie tylko, bo jak już zaczniemy wcześniej jeździć na rowerze, no to potem nie wyobrażamy sobie, żeby jeździć na czymkolwiek innym. Zasady są proste. Każdy uczeń, nauczyciel czy pracownik szkoły, który od wczoraj, od 4 maja do 29 maja dotrze na lekcję albo do pracy rowerem, otrzyma naklejkę do rowerowego dzienniczka i naklejkę na wspólny plakat klasowy. Im więcej naklejek, tym większa szansa na nagrodę indywidualną, a trzeba przyznać, że nagrody są naprawdę fajne i też sprawią, że fajnie będziemy spędzać czas niekoniecznie już na dwóch kółkach. Rowerowy maj, ta akcja ruszyła w szczecińskich podstawówkach wczoraj. Można już dołączać.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Słychać go ostatnio prawie wszędzie, także na liście Hot Bands to Gordo. Czy wróci dzisiaj na miejsce pierwsze? Sprawdzimy wieczorowo, gdzie będzie Loco Loco.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Rozmówki polsko-austriackie. Monika i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
5: Koniecznie musisz spróbować pączków krapfen.
6: Super. I zamówię cappuccino.
5: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
6: To przecież też kawa z mlekiem.
5: Ale nasza.
4: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
6: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
5: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekładane marmolado morelowa z polewą, takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
6: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
4: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj ogrodnicy zdecydowanie się cieszą, bo tego deszczu brakowało, trzeba przyznać. Dzisiaj deszczowy dzień od rana w Szczecinie. O poranku mieliśmy 10 stopni, ale docelowo temperatura wzrośnie dzisiaj do 16 kresek. Jest jeszcze szansa na słońce i przejaśnienia. No i może okazać się, że jeszcze z tego wszystkiego będzie całkiem słoneczny dzień z przelotnymi opadami deszczu. W środę za to ma być sporo tego deszczu i tylko 12 stopni, ale kolejne dni już cieplejsze.
0: RMF Max Szczecin.

Niezmiennie robi na mnie wrażenie ten numer. I Like The Way You Kiss Me to oczywiście dzieło od Artemas tuż przed godziną 11 w byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy i tego się trzymajmy, więc ważne informacje już za moment u nas będą. Flash i prognoza pogody o 11, ale zanim... No to patrzcie, znaczy słuchajcie, co ja tutaj mam. A? Znamy to. Alex Warren i jego Fever Dream, a za chwilę u nas m.in. Sanach. To jest RMF Max.

0: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
10: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
0: I po reklamie.

0: 11 na zegarach, czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska, witajcie przed południem. Wśród poszkodowanych w wypadku w Lipsku nie ma Polaków, poinformował rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wiewiór. Przypomnijmy, wczoraj po południu 33-letni kierowca wjechał rozpędzonym autem w tłum ludzi w centrum tego wschodnio-niemieckiego miasta. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 25 osób zostało rannych. Największy ukraiński ubezpieczyciel na życie wkrótce może trafić w polskie ręce. PZU zawarł warunkową umowę kupna wszystkich akcji MetLife Ukraina. Do transakcji dojdzie, jeśli zgodę na nią wyda nadzór finansowy.
1: Słuchacie RMF Max Szczecin.
0: Kolejne zeroemisyjne autobusy wyjadą na ulicę Szczecina. Taki przynajmniej jest plan. Miasto chce kupić 20 nowych elektrycznych autobusów. O tej inwestycji więcej wie nasz reporter Dawid Siwek.
2: Kolejne elektryki do swojego taboru chce włączyć SPA Klonowica, które ogłosiło właśnie przetarg na zakup 20 zeroemisyjnych pojazdów. Mają być to długie autobusy przegubowe. W każdym zmieścić się powinno co najmniej 120 osób, w tym 35 na miejscach siedzących. Pojazdy mają być oczywiście niskopodłogowe, klimatyzowane i z oświetleniem LED. A że to elektryki, to powinny być ładowane zarówno przez pantograf, jak i metodą plug-in. Oferty w przetargu można składać do 15 czerwca, a zwycięzca postępowania na dostarczenie autobusów będzie miał nieco ponad 2 lata.
0: W szpitalu przy Unii Lubelskiej po raz pierwszy w historii placówki do matury przystąpiła pacjentka, 17-letnia Zuzanna.
3: To, żeby egzamin mógł się odbyć, wcale nie było takie proste i oczywiste,
0: opowiada Justyna Krakowiek-Misiuna, dyrektor zespołu szkół szpitalnych w Szczecinie.
3: Ponieważ za jego organizację odpowiada Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, a w przypadku Zuzi było to na tyle trudne, że jej macierzystą szkołą była szkoła z zupełnie innego województwa, z innego rejonu egzaminacyjnego i dzięki przychylności i bardzo otwartej postawie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu mogliśmy przystąpić do działania i zorganizować dla Zuzi egzamin.
0: Wczoraj, jak wszyscy maturzyści, przystąpiła do egzaminu z polskiego, dziś przed nią matematyka, a jutro język obcy. We Fleszu wracamy do kampanii Możesz Wszystko. Takimi słowami promuje się teraz Pomorze Zachodnie. Więcej mówi marszałek Olgierd Geblewicz.
4: Takich ludzi, którzy właśnie albo poprzez swoją konsekwencję w rozwijaniu swojej pasji doszli do tego miejsca, gdzie są, albo poprzez to, że właśnie w którymś momencie postanowiły nagle zrobić coś, wydawałoby się szalonego, albo coś zupełnie innego.
0: Bohaterami kampanii jest 5 mieszkańców i ich wyjątkowe historie pokazujące, że województwo zachodniopomorskie jest miejscem do rozwijania swoich umiejętności, karier czy biznesów. I sprawdzamy sytuację drogową. Na ten moment jedziecie raczej luźno w Szczecinie, niewielkie zatory przy Turzynie i na Piastów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Co powiecie na to, żeby dzisiaj zebrać ze sobą kalosze albo parasolki? No to zdecydowanie Wam się dzisiaj przyda, szczególnie jeśli poruszacie się komunikacją miejską i wiecie, że gdzieś tam będziecie musieli dojść na autobus, stać na przystanku, no to te parasolki zdecydowanie Wam się przydadzą. Dzisiaj deszczowy dzień z możliwymi przejaśnieniami, z możliwymi promieniami słońca, no ale zobaczymy, jak to się rozwinie w pogodzie. Na razie niskie ciśnienie, dobry to jest moment na jakąś pyszną kawę, docelowo dziś 16 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Kaigo na początek 11, potem między innymi skład 2-1-1-5, będzie też Dracula, dobrze gramy po 11, zostańcie koniecznie z RMF Max.

White 2115 i California Love w Byle do Obiadu w RMF Max po godzinie 11. Ostatnio rozdawaliśmy wam bilety na właśnie imprezę ze składem 2115. Tym razem impreza z Enrique Iglesiasem może was zainteresuje. Bilety do zgarnięcia już dzisiaj w kanale nadawczym po 17 w RMF Max.

O tym, że jest gorąco, to chyba nikomu nie trzeba przypominać, ale u nas zrobiło się gorąco ze sprawą Karol G. To jest Byle do obiadu w RMF Max Szczecin, najlepszy program do słuchania w pracy. Od dzisiaj obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na Emilii Plater. To w związku oczywiście z pracami, które przygotowują nas też, drogowców przede wszystkim, do przebudowy tej trasy. Na odcinku między Miedzianą a ulicą Firlika należy spodziewać się zwężenia. Tutaj mamy tylko jeden pas ruchu, dlatego trzeba jechać ostrożnie. Te utrudnienia będą wprowadzane również na kolejnych odcinkach.

0: Ani ma nowy numer Beautiful, ja uwielbiam. To jest RMF Max, to jest byle do obiadu. Przed chwilą znowu dostałem jakieś powiadomienie z aplikacji w banku i okazało się znowu, że nie, to nie jest nowy przelew niestety, ale u ciebie może być inaczej, słuchaj. Spora kasa jest na naszym koncie, na pewno więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 20 tysięcy złotych. I ile dokładnie? To jest pytanie. Tu zaczyna się zabawa. Ty zgadujesz w finale, jeśli trafisz, to właśnie na taką kwotę zrobimy ci przelew. I wtedy to naprawdę będzie przelew od banku, a nie informacja, że środki nie mogły zostać pobrane. No to co, jazda. Zgłaszamy się do zabawy, to znaczy ty się zgłaszasz. Ślij hasło Max z SMS-em na 7327 za 3,69 teraz albo zgłoś się przez rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska. 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
8: I po reklamie.
12: Wyj głośniej.
13: Miej fan.
12: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
14: Co powiecie na to, żeby dzisiaj zabrać ze sobą kalosze albo parasolki? No to zdecydowanie wam się dzisiaj przyda, szczególnie jeśli poruszacie się komunikacją miejską i wiecie, że gdzieś tam będziecie musieli dojść na autobus, stać na przystanku, no to te parasolki zdecydowanie wam się przydadzą. Dzisiaj deszczowy dzień z możliwymi przejaśnieniami, z możliwymi promieniami słońca, no ale zobaczymy, jak to się rozwinie w pogodzie. Na razie niskie ciśnienie, dobry to jest moment na jakąś pyszną kawę, docelowo dziś 16 stopni.
13: Hity na maksa.
12: RMF Max Szczecin.

Kacperczyk i Vito Bambino, Mam Talent, to jest RMF Max. Jeszcze przed południem naprawdę fajny numer od Ale Farben, nowe Body Talk. To zagram dla was już za moment. Potem Morandi i numer Save Me, więc zrobi się trochę sentymentalnie. Kto lubi, ten zostaje przynajmniej do południa z RMF Max. A mam nadzieję, że nawet i dłużej, bo po południu u nas flash i prognoza pogody.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
4: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
14: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
1: Szczecin 98,4 FM.
10: Minęło południe, czas na flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Witajcie. Kilkanaście osób będzie musiało powtarzać egzamin z języka polskiego. to efekt wniesienia na salę egzaminacyjną telefonu.
18: W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyrządach i przyborach w czasie egzaminu jest wyraźny zapis, że samo wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu, nawet jeśli zdający z niego nie skorzysta, jest powodem unieważnienia egzaminu. Podobna sytuacja może dotyczyć również dzisiejszej matury z matematyki. Czy takie osoby będą? Dowiemy się, kiedy do CKF płyną protokoły ze szkół. Natomiast dziś do 9 nie odnotowano żadnych informacji o wycieku arkuszy egzaminacyjnych z matematyki.
10: O czym informowała Magdalena Greinert.
3: Słuchacie RMF Max Szczecin.
10: Kierowcy, uważajcie na Emilii Plater w Szczecinie. Tu natraficie na utrudnienia.
19: Te cztery etapy będą tak rozłożone w czasie, żeby tych uciążliwości dla kierowców, mieszkańców było jak najmniej. Zaczynamy od odcinka Miedziana-Firlika. Tutaj będzie taki etap związany z ruchem raz jedną stroną ulicy, raz drugą stroną ulicy, tylko w jednym kierunku, od Miedzianej w kierunku Firlika. Kolejną rzeczą jest to, że w ramach takiego też jednego podetapu skrzyżowanie ulicy Emilii Plater z ulicą Miedzianą będzie również w pewien sposób wyłączone, ale z tą możliwością, że będzie tam po prostu ruch wahadłowy. Ten etap potrwa około 4-5 miesięcy.
10: Mówił Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Mamy najnowsze dane drogówki. Jak się okazuje, nadmierna prędkość to cały czas problem w regionie.
20: W samym Szczecinie w trakcie majowego dłuższego weekendu policjanci drogówki skontrolowali prawie 600 pojazdów. Aż 230 kierowców miało za ciężką nogę i przekroczyło prędkość. Trzech z nich pożegnało się z prawem jazdy, bo jechało o ponad 50 km na godzinę za szybko. Dodatkowo wpadło 11 osób, które nietrzeźwie wsiadły za kółko i jeden kierujący z sądowym zakazem prowadzenia. Do tego policjanci zatrzymali 3 dowody rejestracyjne pojazdów, które nadmiernie hałasowały z powodu niesprawnego lub przerobionego układu wydechowego.
10: To był Dawid Siwek. W RMF Max zachęcamy Was do tego, by żyć aktywnie i wskoczyć na rower. Trwa akcja Rowerowy Maj w Szczecinie. Do rowerowej rywalizacji przystąpiło 17 podstawówek. Udział biorą uczniowie klas od 5 do 8, nauczyciele i pracownicy szkół. Każdy, kto przyjedzie do szkoły rowerem, zbiera naklejki. Chodzi o to, by tych naklejek zebrać jak najwięcej, a można powalczyć o nagrody finansowe od 2 do 6 tysięcy złotych. Organizatorem akcji jest gmina Szczecin i spółka Kaniol. Sprawdzamy szybko sytuację drogową w Szczecinie. Teraz wolniej jedziecie przy Turzynie, na rondzie Portowców i rondzie Giedrojcia. Uwaga na Emilii Plater. Przypominamy, że tu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Przydadzą się dziś parasolki, inaczej zmokniecie w drodze na przystanek. Za chwilę aktualna prognoza pogody dla Szczecina.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Pogodowo całkiem przyjemnie i rzeźko, a to za sprawą deszczu, który towarzyszy nam od rana w Szczecinie. Dzisiaj deszczowy dzień, no i też ta aura nie jest taka do końca dla kierowców dobra. Trochę deszczu, trochę korków w Szczecinie, no i dzisiaj nie za dobrze nam się jeździ po mieście, trzeba przyznać. Deszczowo ma być cały dzień z możliwymi przejaśnieniami. Jeśli chodzi o sytuację pogodową jutro, no to tutaj pochmurno, ponuro i deszczowo, ale kolejne dni mają być już ze słońcem.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: No, to nam się naprawdę fajne popołudnie zapowiada tutaj w RMF Max. Jak lubicie Somber, to zostańcie, bo on za chwilę się pojawi. Będzie też fajna nuta od Black Eyed Peas, ale na sam początek godziny 12.
23: Max!
22: No, gość, bez którego dzień jest zmarnowany. Dlatego gramy, żeby było lepiej. Dawid Podsiadło i nowy sezon w RMF Max.

0: Nowe The Chainsmokers All The Time w Byle Do Obiadu. To jest RMF Max. Mała zabawa, słuchajcie, na rozluźnienie w pracy. Zamknij oczy i pomyśl liczbę. Nie musisz nawet strzelać tak totalnie w ciemno, bo to jest gdzieś między 14 331 a 20 tysięcy. Dam ci chwilę na luzie. Masz? No to słuchaj, jeśli coś konkretnego pojawiło ci się w głowie, to musisz teraz się do nas zgłosić. To znaczy, nie musisz, ale przecież masz tę intuicję i umówmy się. Najczęściej intuicja ma rację. Wpisuj teraz hasło Max z SMS-em na 7327. Tutaj go przesyłasz za 3,69 z VAT-em, żeby nie krzyczeć, a nie mówiłam. Jak się okaże, że dokładnie tę pomyślaną przez ciebie liczbę mamy dzisiaj na koncie i ta kasa zgarnia ktoś inny. Teraz mogę jeszcze zwiększyć swoje szanse, słuchaj, na wejście do finału razy 89, ale tylko przez kilka minut, więc szybciutko wysyłasz hasło Max z SMS-em na 7327. No i sprawdź, czy twoja intuicja działa? 7327. RMF Max.
1: Reklama. Za dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
2: 14 331 zł to za mało.
3: A 20 tysięcy to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczne chcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i

0: Nie miałam zasięgu. Przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
1: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
0: Dołączasz?
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
14: I po reklamie.

Andy Dusty, jego Zokaria. To może być hit tego lata. Dajcie znać, jak wam się podoba na rmfmax.pl. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Przed nami tydzień bibliotek 2026. Już 7 maja to wydarzenie rozpocznie się warsztatami czytelniczo-plastycznymi, a potem, słuchajcie, no to będzie jeszcze ciekawiej. I to nie tylko dla dzieciaków, bo na finał, czyli 16 maja, zaplanowano grę miejską śladami szczecińskich książek, podczas której uczestnicy będą rozwiązywać zadania w przestrzeni miasta. Dużo się będzie działo, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli wiecie, że biblioteka, książki to tak, to jest to, co was interesuje, to wpadajcie na stronę internetową Miejskiej Biblioteki. Tutaj wszystkie szczegóły.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: To co, Angela? Idziemy na rower?
17: Ale mój stary już nie daje rady.
16: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
17: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
16: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Pogodowo całkiem przyjemnie i rześko, a to za sprawą deszczu, który towarzyszy nam od rana w Szczecinie. Dzisiaj deszczowy dzień, no i też ta aura nie jest taka do końca dla kierowców dobra. Trochę deszczu, trochę korków w Szczecinie, no i dzisiaj nie za dobrze nam się jeździ po mieście, trzeba przyznać. Deszczowo ma być cały dzień z możliwymi przejaśnieniami. Jeśli chodzi o sytuację pogodową jutro, no to tutaj pochmurno, ponuro i deszczowo, ale kolejne dni mają być już ze słońcem.
0: RMF Max Szczecin. Two ships in the night.

I jakoś tak chyba wszyscy od razu poczuli się lepiej w pracy przy tym numerze, prawda? No tak działa Rita Ora i Anywhere, w byle do obiadu tuż przed godziną 13. Przed 13 jeszcze między innymi Lykke Lee, za chwilę także nowy numer od Metznera, czyli numer Gotham, także zostawiam was w dobrych muzycznych rękach i słyszymy się jutro po 9. Karola Kowalska, dobrego popołudnia. Pa!

0: Elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem
13: przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
11: Spróbować czekolady.
13: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
16: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.
18: Gramy.
19: Nie oceniamy.
18: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
20: 13 na zegarach. Monika Kołutowska. Zapraszam na popołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra. Dla policji polski rząd unieważnił warte blisko 100 milionów złotych postępowania, ponieważ jedynym z dostawców sprzętu był podmiot powiązany z chińską firmą,
21: która w oparciu o nową ustawę mogła być uznana za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli dostarczyłaby sprzęt, policja w ciągu 4 lat musiałaby się go pozbyć. Uznano więc, że z uwagi na interes zamawiającego przetarg trzeba unieważnić, także by uniknąć zarzutów o niegospodarność.
20: Kolejnym krokiem będzie rozpisanie nowego przetargu.
21: Jak się dowiedziałem, zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia tak, by dostosować go do nowych przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
20: Dodał Krzysztof Zasada.
22: To jest RMF Max. Szczecin.
20: Ale jak gwiazd szczecińskiego sportu oficjalnie otwarta 22 tablice z nazwiskami szczecińskich medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich odsłonięto przed halą widowiskowo-sportową przy ulicy Szafera. To ostatni element element metamorfozy przeprowadzonej w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego. W gronie uhonorowanych dedykowanymi tablicami znalazło się 14 olimpijczyków i 8 paraolimpijczyków. Otwarcie Alei Gwiazd szczecińskiego sportu wieńczy zieloną metamorfozę terenu przy ulicy Szafera, gdzie już kilka miesięcy temu zasadzono drzewa, krzewy i rośliny ozdobne, a także zamontowano ławki, oświetlenie i automatyczny system nawadniania roślin. Inwestycja kosztowała niespełna 2 miliony złotych. Weekend w Szczecinie zapowiada się całkiem słonecznie. To będzie dobra okazja do tego, by odwiedzić centrum żeglarskie. Tu rozpoczyna się sezon.
2: Właściwie ten sezon to on już tak nieoficjalnie trochę się rozpoczął, bo jednostki zostały zwodowane.
20: Ale to nie przeszkadza, żeby jednak do centrum zajrzeć.
2: Nasi sekcjowicze już pływają na wodzie, więc okres zimy i jesieni mamy za sobą. No ale oczywiście tradycji musi stać się zadość.
20: Dodała Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego. A dziś drugi dzień matur. Abiturienci mierzą się z zadaniami z matematyki. W szpitalu przy Unii Lubelskiej po raz pierwszy w historii placówki do matury przystąpiła pacjentka.
3: Wszystko to, co dziś się dzieje, jest inicjatywą naszej uczennicy.
20: Mówiła krótko Justyna Krakowiak-Misiuna, dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie. A do tematu jeszcze wrócimy. Na koniec trochę sportu. Nowe kontrakty czołowych piłkarzy Pogoni Szczecin. Grek Dimitrios Keramitsis podpisał nową umowę do końca czerwca 2029 roku. Norwek Fredrik Ulvestad przedłużył kontrakt o 2 lata i będzie grał w Pogoni do końca czerwca 2028 roku. Pogoń po wygranej z Wisłą Płock jest coraz bliżej utrzymania w ekstraklasie. Dzisiaj zdecydowanie w Szczecinie przydadzą się parasolki. Za chwilę sprawdzona prognoza pogody dla Szczecina. Bądźcie z RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Jeśli macie ochotę na jakiś spacer dzisiaj, to koniecznie z parasolką, a może nawet wbijecie się w kalosze, bo dzisiaj mamy deszczowy dzień w Szczecinie. Deszczowo ma być też jutro, więc to takie dni, które doceniają ogrodnicy, którym zdecydowanie brakowało tego deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj od rana mieliśmy 10 stopni, a docelowo ta temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie w Szczecinie 16 stopni, a jeśli chodzi o jutro, no to tutaj 17 na termometrach, będzie coraz cieplej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Przez chwilę miałam nadzieję, że ten tydzień roboczy też jest krótszy?
18: RMF Max.
19: Tak to jest, jak się człowiek przyzwyczai. Najpierw święta, potem majówka.
14: Nadziei narobiłaś.
19: No, dzisiaj dzień bez makijażu, to nie będziemy koloryzować. Nie jest.
14: Wchodzimy w tryb, jeszcze parę godzin i wolne. Siema. RMF
18: Max.
14: Pozdrawiamy bohaterów biurek, magazynów, kuchni, open space'ów. Po 13:00 Anka, Fiałas i Bibi Rexa. Na dzień dobry.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nawet Igor Herbut wie od dawna, że w RMF Max duże pieniądze wygrać można.
2: Ponad 14 331 zł. To już sobie wczoraj ustaliliśmy.
1: Ale na pewno nie więcej niż 20 tysięcy. Gdzieś tam po środku jest właściwa kwota, którą mamy dla was na naszym koncie. A jeśli tylko wytypujecie, obstawicie dokładnie, ile tam jest pieniędzy, możecie te pieniądze zabrać nawet dzisiaj ze sobą.
2: Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i w ten sposób wejść do naszej zabawy. Wysyłacie hasło raz, a od teraz my mnożymy każde wasze zgłoszenie 75 razy.
1: Tak wam załatwiliśmy. 75 razy każdego SMS-a mnożymy od teraz. 7327. SMS o treści Max.
3: RMF Max.
4: RMF
3: Max.
4: Reklama. Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
7: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
8: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
16: I po reklamie.
3: Playlista, co zrobić dzień.
17: Niech się dzieje.
3: Szczecin 98,4 FM.
9: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: potrafi rozbudzić wyobraźnię. Tymek i Sofia Loren w RMF Max. No to teraz wy, wyobraźcie sobie. PGE Narodowy, powiększony do 80 tysięcy miejsc, a na nim Igrzyska Olimpijskie. No właśnie takie pytanie do architektów złożyło Ministerstwo Sportu. Czy to jest możliwe?
1: 58 tysięcy aktualnie, tam nieco ponad, jest w stanie przyjąć Stadion Narodowy. Rozpala to wielkie nadzieje. Chociaż ja bym wolała, żeby dokładając te miejsca jeszcze zrobili coś z nagłośnieniem, wiesz? Bo jednak olimpiada to raz się tylko ewentualnie przytrafi. No,
0: nic nie rozpala marzeń o igrzyskach jak zamknięcie Narodowego Stadionu na kilka lat, zdemontowanie dachu, dobudowanie trybun, no. A potem zobaczymy, może się uda.

0: Z tłustym bitem Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. No i równie tłustą okazję to mamy dla was, ale jeszcze tylko przez chwilunię.
1: I ona też Zara się skończy.
0: Zara się skończy, pospieszcie się, 75 razy mnożymy każde zgłoszenie wasze do naszej zabawy za dużo, za mało, a do wygrania jest więcej niż 14 331 zł.
1: O to chodzi. Nie wiadomo, ile jest do wygrania, ale wiadomo, że te duże pieniądze ty możesz wyciągnąć i to u nas już po 14. Teraz 75 razy mnożymy twoje zgłoszenie, więc nie czekaj. 7327 za 3,69 wystarczy wysłać SMS o treści Max. RMF
2: Max. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: W Carrefourze?
5: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Jeśli macie ochotę na jakiś spacer dzisiaj, to koniecznie z parasolką, a może nawet wbijecie się w kalosze, bo dzisiaj mamy deszczowy dzień w Szczecinie. Deszczowo ma być też jutro, więc to takie dni, które doceniają ogrodnicy, którym zdecydowanie brakowało tego deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj od rana mieliśmy 10 stopni, a docelowo ta temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie w Szczecinie 16 stopni, a jeśli chodzi o jutro, no to tutaj 17 na termometrach, będzie coraz cieplej.

0: To tak na wypadek, jakbyście nie nabrali jeszcze odpowiedniego tempa w ten roboczy wtorek. Thomas Gray i Rumors w RMF Max. Ale to teraz jest najlepszy czas na zbieranie zielonego złota z polskich lasów, czyli młodych pędów sosny.
1: Młode pędy sosny. Dzisiaj obowiązkowo po pracy do lasu zbierać miniaturowe antenki, bo podobno są dobre na wszystko.
0: No dokładnie, przeciwzapalne i przede wszystkim na górne drogi oddechowe. Alergicy wiedzą już, o czym ja mówię w tym momencie.
1: To po pracy zbierać pędy sosny. A my w te pędy gramy wam teraz świeżynkę.
2: To jest nowość RMF Max.
0: To jest nie tylko nowość, to jest pretendent do bycia hitem tego lata. Bausa i Magnetic w RMF Max na moment przed 14.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
7: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
6: Dołączasz?
8: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: 14. Czas na popołudniowy flash w RMF Max ze Szczecin i newsy w Pigułce. Monika Kołtowska. Gigantyczna susza w lasach. Od początku roku Straż Pożarna odnotowała już prawie 3000 pożarów. Tylko w długi weekend majowy strażacy interweniowali ponad 600 razy. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje na terenie niemal całego kraju.
2: Ściółka ma niską wilgotność i to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Dodatkowo susza nie sprzyja rozwojowi zielonej biomasy, przez co ta ilość roślinności wilgotnej, zielonej jest niewielka i ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzeniać, więc zagrożenie jest dosyć duże. No niestety też temu sprzyja nasz czas wypoczynku, kiedy więcej przebywamy na obszarach leśnych.
1: Mówił kapitan Wojciech Gralec.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Uważajcie kierowcy na Emilii Plater w Szczecinie. Tu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu.
3: No kierowcy będą musieli się przyzwyczaić do tego, że te ograniczenia będą występować. Zakładamy zakończenie inwestycji we wrześniu przyszłego roku. Oczywiście no może być tak, że część tych prac będzie zrealizowana szybciej, część się zazębi. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, z czym się spotkamy. Oczywiście w ziemi, w gruncie mamy tego świadomość, że no mogą występować jakieś komplikacje, natomiast no mamy już doświadczenie, widać to po inwestycjach, które zrealizowaliśmy w zakresie tej infrastruktury drogowej, że te, nie chcę mówić problemy, bardziej wyzwania, no udaje nam się tutaj dość sprawnie jakby realizować.
1: Mówił Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. A szczecińskie Jasne Błonia z festynem z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w programie Strefa Gier, zabawy dla dzieci, kiermasz rękodzieła oraz degustacja smalcu i domowego chleba. Uczestnicy podkreślają, że to dla nich szansa na pokazanie niezależności i integrację z mieszkańcami. Dziś młodzi szczecinianie zmierzyli się z matematyką na maturze. O nastroje przed egzaminem dopytywał Dawid Siwek.
4: Jak stresik?
5: No, taki lekki jest, ale myślę, że jestem bardzo dobrze przygotowana. Matematyka będzie dobrze.
4: A jeszcze do tego wzory, do tego kalkulator?
5: No, to duże ułatwienie. Z matematyką może tak trochę słabiej, bo mówili, że może być trudniejsza, no ale myślę, że nadal będzie łatwa dla nas.
1: Szczeciński Zwik zakończył przegląd wszystkich historycznych pomp przed sezonem. W mieście znajduje się blisko 30 zabytkowych berlinek, z których większość ma już około 120 lat. Ponad połowa sprawdzonych pomp jest sprawna, część wymaga konserwacji, a kilka nie działa z powodu wyschniętych źródeł. Pompy wpisane do rejestru zabytków od roku 2000 są regularnie naprawiane i odnawiane przez miejskich mechaników. W Szczecinie jest w sumie około 130 pomp, które mogą służyć mieszkańcom w sytuacjach awaryjnych. Sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich drogach. Trasa zamkowa teraz w korkach, zator na estakadzie pomorskiej, w korkach też brama portowa. A już za chwilę pogoda, zostańcie z nami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, możliwe promienie słońca. Dzisiaj pogoda trochę w kratkę. Kto ma ochotę na dobrą kawę, no to robi sobie przerwę, bo dzisiaj ciśnienie takie waha się. Czasami jest niskie i możecie też to odczuwać w swoim nastroju. Jeśli chodzi o jutro, tutaj 12 stopni, kolejne dni to 16-17, a im bliżej weekendu, tym jeszcze cieplej, bo we wszystkich prognozach sobota i niedziela ma być z temperaturą do ponad 20 stopni, więc będzie słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Minęła 14 w RMF Max. Oficjalnie zaczyna się ta część dnia, gdy produktywność walczy z myślą, a może by tak już pójść do domu?
7: Produktywność walczy z samowolką. Anka i Fioła z Dzień Dobry. To Kungs na start. Więcej hitów i kasa też do rozdania w tej godzinie.

0: Avicii, The Nights w RMF Max. No to jest okres nieprzespanych nocy dla maturzystów, zwłaszcza dla humanistów. A 87-letni pan Józef Peruga po raz trzeci zdawał dzisiaj maturę z matematyki. Piękne zdjęcie krąży w necie, jak wodzi wzrokiem za młodą maturzystką, pisząc jednocześnie, no.
1: Ponoć pierwszy wyciek był po 3 minutach, jeśli chodzi o tematy z matematyki.
0: No właśnie. Także szybko te informacje roznoszą się po sieci.
1: Tak szybko, jak my rozdajemy kasę. Już zaraz finał. Zabawy za dużo, za mało. Zobaczymy, czy komuś uda się wytypować i wyciągnąć od nas kasę.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia. Organizator...
4: Kursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

0: relaksuje i od razu robi kawę. Sabrina Carpenter w RMF Max. Idealna opcja dla każdego przedsiębiorcy mierzącego się z systemem KSeF. Tymczasem niedługo na platformie gamerskiej Steam ma pojawić się gra KSeF Symulator Biurokracji w Polsce. Wcielacie się w Janusza, lat 47, przedsiębiorca. Twoja misja to wystawienie jednej e-faktury przez system KSeF.
1: Co jest najlepsze? Jest nawet detekcja głosu i na przykład za każdym razem, gdy krzyczysz i się denerwujesz, to już notowany jest stres u twojego gracza.
0: 30 losowych przeszkód, aktualizacje Windowsa, telemarketerzy, a do tego różne możliwe zakończenia, nawet emigracja do Niemiec.
1: Czy można kupić tą grę i wrzucić ją w koszty w ramach szkolenia po prostu, żeby sobie przetrenować?
0: Dawid Podsiadło. Yes!

0: którzy pomyśleli pewnie, co to za fajna nowość w RMF Max. Podpowiadamy, Alok i Kialit z hitem Dive to Me za nami. Tymczasem przed nami wyjątkowa noc, noc, którą rozświetlić mają Eta Akwarydy. Ten rój dzisiaj będzie widoczny na niebie. Mhm. Wczesnym rankiem warto patrzeć na spadające gwiazdy.
1: Otwierasz jakiś alternatywny portal w stylu z głową w gwiazdach?
0: Nic nie otwieram. Warto wyjechać za miasto i oglądać niebo. Tylko cierpliwość jest potrzebna.
1: Będziemy podziwiać dzisiaj, a kolejne gwiazdy pojawią się zaraz u nas. Max. Ariana Grande za momencik.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Lactium?
2: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: To jest ten moment, żeby sobie pomału planować, co będziecie robić po pracy. Może ktoś ma w planie wyjść sobie gdzieś tam na spacer. To przypominamy, że kurtki z kapturem, a do tego jakieś parasolki, to nam się dzisiaj zdecydowanie przyda, bo nadeszły deszczowe dni do Szczecina. Dzisiaj od samego rana ten deszcz nam towarzyszy, no i też ciśnienie jest zmienne. O poranku mieliśmy około 10 stopni, docelowo dzisiaj temperatura wzrosła do około 16, kresek jutro 12.
0: RMF Max Szczecin.

0: Wszystkie smaki życia chyba zna ona. Keira i tym razem Sour, czyli etap kwasów już zamykamy. A teraz, czy słyszycie? Jak czai się za rogiem? To jest kasa do wzięcia.
1: Już myślałem, że załamanie pogody. Bogu dzięki, duże pieniądze w RMF Max. Mamy dla was w zabawie za dużo, za mało. Wiemy, że tej kasy na koncie jest na pewno więcej niż 14 331 zł.
0: I teraz tylko wystarczy, że wyślecie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wchodzicie do gry i obstawiacie, gdy do was zadzwonimy, ile pieniędzy jest do zgarnięcia, a jak traficie, to cała kasa wędruje na wasze konto.
1: Proste zasady, więc nie ma na co czekać. 7327. SMS o treści Max. Max. Nie macie pomysłu na tę kasę? Zawsze można nadpłacić ratę kredytu, to zawsze dobra opcja.
0: Zawsze można zrobić wpłatę na rodzinne wakacje. Więcej niż 14 331 zł jest do zgarnięcia. A szczegóły możecie sprawdzić też na rmfmax.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów w sąsiedztwie lasów z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus 1 gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.
4: Szesnasta, czas na flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, witajcie po południu. Rząd zajmuje się projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Mają one pozwolić na inwestowanie bez podatku Belki, maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie. Pierwotnie OKI miały wejść w życie już w wakacje, jednak potrzebne były poprawki i termin startu przesunął się. Powinny zadebiutować 1 stycznia przyszłego roku.
5: Osobiste konta inwestycyjne będą platformą, w ramach której będziemy mogli kupować akcje, fundusze inwestycyjne, no ale też obligacje lub lokaty. By skorzystać ze zwolnienia z podatku Belki, kwota przeznaczona na instrumenty o niskim ryzyku, czyli właśnie na przykład obligacje, nie będzie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych.
4: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Szczecin.
4: Tłoczno teraz na Piastów, szarych szeregów. Lepiej omijać centrum. Uwaga na Emilii Plater. Tu rozpoczęły się zmiany w organizacji ruchu.
6: No kierowcy będą musieli się przyzwyczaić do tego, że te ograniczenia będą występować. Zakładamy zakończenie inwestycji we wrześniu przyszłego roku. Oczywiście no, może być tak, że część tych prac będzie zrealizowana szybciej, część się zazębi.
4: Mówił Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Teraz o nowej inwestycji. SPAK kupi kolejne elektryki. Więcej wie nasz reporter Dawid Siwek.
7: Kolejne elektryki do swojego taboru chce włączyć SPA Klonowica, które ogłosiło właśnie przetarg na zakup 20 zeroemisyjnych pojazdów. Mają być to długie autobusy przegubowe. W każdym zmieścić się powinno co najmniej 120 osób, w tym 35 na miejscach siedzących. Pojazdy mają być oczywiście niskopodłogowe, klimatyzowane i z oświetleniem LED. A że to elektryki, to powinny być ładowane zarówno przez pantograf, jak i metodą plug-in. Oferty w przetargu można składać do 15 czerwca, a zwycięzca postępowania na dostarczenie autobusów będzie miał nieco ponad 2 lata.
4: A aplikacja Mieszkaniec Info wysyła powiadomienia o komunikatach urzędowych, ostrzeżenia pogodowych czy planowanych przerwach w dostawie wody i prądu. Tak jest w gminie Kołbaskowo.
8: W aplikacji znajduje się kalendarz wydarzeń, także to jest taki zbiór informacji o tym, co w najbliższym czasie wydarzy się w naszej gminie. Głównie tutaj skupiamy się oczywiście na imprezach w gminnym ośrodku kultury, sportu i rekreacji.
4: Apka jest darmowa i dostępna na smartfony z systemem iOS i Android. Do jej pobrania zachęcał Mateusz Iżakowski z Urzędu Gminy w Kołbaskowie. Szybko jeszcze o sporcie. Koszykarze Kinga Szczecin kończą sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi mocnym akcentem. W ostatniej kolejce zmierzą się na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski Legią Warszawa. Stawką spotkania jest utrzymanie pozycji lidera przez ekipę trenera Macieja Majcherka. Mecz odbędzie się w środę o godzinie 19 w hali na Bemowie. Mateusz Kostrzewski zapowiada emocjonujące starcie i podkreśla, że będzie to przedsmak przed fazą play-off.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Czy mamy do czynienia z wiosennym albo prawie letnim deszczem? Być może. Na termometrach dzisiaj nawet do 16 stopni. Całkiem ciepło, trzeba przyznać, temperatura wiosenna. No ale to jest od samego rana deszczowy dzień w Szczecinie. I tak deszczowo ma być też i jutro z temperaturą do 12 stopni, więc jutro rano koniecznie zabierajcie ze sobą parasolki albo jakieś kalosze nawet. Kto musi gdzieś tam dojść, na przykład na przystanek i ma trochę dalej. No ale weekend będzie piękny i słoneczny i ciepły.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Nie zapomnijcie wynieść z biurka swojego kubeczka do zmywarki.
3: Hity na
9: A my już wiemy, jak to wygląda. Jak wybija 16, to jest azymut wyjście i człowiek nie pamięta o całej reszcie.
10: Jesteście już w trybie oszczędzania energii? Trochę jej dorzucimy. Tu Anka i Fioła. Za moment Tame Impala, najpierw Andy Dusty z Ocaria.

0: Buja niesamowicie. To Tame Impala i Jenny Dracula za nami w RMF Max. No a spektakularna gala, Met Gala już za nami. Przyciągnęła jak zwykle mnóstwo gwiazd z całego świata, które pokazały się w ultra wyszukanych stylizacjach i zebrali $42 miliony na konserwację i digitalizację unikatowych zbiorów kostiumów.
1: No fajnie, fajnie. No. Ale też rzuca wam się od razu w oczy, że wielkie gwiazdy zebrały kasę na konserwację kostiumów, a jeden gość z kawalerki streamując zebrał cały kraj na Cancer Fighters? I komu tu należy się gala? RMF.

0: Tak brzmi Maj w RMF Max. Anima, Joy i Beautiful za nami. Jeśli natomiast chcielibyście, by w tym sezonie na waszym ogrodzie bądź na balkonie też było pięknie, pewnie zastanawiacie się, co by tu sobie zasadzić. Jest krzew, który jest ekologiczną pułapką. Szwajcarzy go zakazują, a Polacy sadzą na potęgę.
1: No bo wygląda pięknie, ale teraz czego jednak lepiej nie sadzić w ogrodzie? O tym za moment.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic S.A. pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, ustawo 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
8: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Masz dość przeglądania ogłoszeń, które nic nie mówią? Zobacz swoje mieszkanie na żywo. 9 maja, dzień otwarty inwestycji Nowa Północ w Szczecinie od Ronson Development. Między 10 a 14 możesz wejść, sprawdzić układy mieszkań, poczuć przestrzeń i porozmawiać z doradcą. Bez presji, bez domysłów. Za to z konkretną ofertą przygotowaną na ten dzień. Szczecin Modelarska 3x16. Nowa Północ. Wszystko zaczyna się od dobrego wyboru.

0: my lubimy jej słuchać. To Bledka w RMF Max. Każdy ogrodnik za to lubi, jak wzrok cieszy coś ładnego w ogrodzie. Budleja Dawida, przed tym przestrzegamy.
1: Generalnie wiele rzeczy Dawida w tym kraju cieszy, ale akurat budleja Dawida może niekoniecznie.
0: Znana jako motylik krzew. Ładna, fioletowa-różowa. Wielu Polaków lubi to sadzić, ale Szwajcarzy na przykład zakazują, bo ten krzew to ekologiczna pułapka. Szybciutko się rozplenia, dominuje i wygryza inne rośliny, a do tego niestety przyciąga owady, a potem nie pomaga w ich rozmnażaniu.
1: No to jest chyba najgorsza rzecz, którą można mieć na sumieniu. Najpierw przyciągać, a potem nie pomagać w rozmnażaniu. No w tym
0: tragedia.
1: Kraju...
0: Tragedia. Już nie lubię budlei Dawida.
1: Motyli krzew inaczej to się nazywa. Wystrzegajcie się sadzenia tego w ogrodzie. A usiąść znowu wspólnie to będziemy mogli jutro po godzinie 13, bo już powoli taka godzina, że my musimy się zbierać.
0: Anka Fiałas po 13 jutro znów z wami po południu. Do usłyszenia.
1: Dzięki za dziś. Hejo.

0: Funduszowy maj.
1: Jak Polska długa i szeroka, wszędzie spotykamy fajne projekty realizowane ze środków unijnych, a dzisiaj w ramach akcji Funduszowy maj odwiedzamy pięknie odnowiony ogród botaniczny w Kielcach. Obok mnie Bartosz Piwowarski, kierownik tego ogrodu. Od czego zaczęła się ta zmiana?
2: Któregoś dnia zauważyliśmy niepokojące zapadliska. Było to bardzo duże prawdopodobieństwo, że są to naturalne jaskinie i wokół tego postanowiliśmy rozbudować właśnie ogród botaniczny o ten potencjał endogeniczny. Zostały przygotowane i wykonane 4 zbiorniki wodne. Jeden z nich jest taki bardzo ozdobny, z liliami. Drugi, rośliny wodne, ale występujące w ekosystemach wodnych naszego kraju. No i trzeci z taką wyspą, na której zostały posadzone cypryśniki błotne. To takie drzewa, których korzenie rosną do góry, a nie w dół.
1: No, to były dobrze zainwestowane fundusze unijne. Faktycznie przepięknie tu macie. Już w zasadzie wszędzie czuć wiosnę. Wszystko się zieleni. Nawet oczka wodne wypełniają się mieszkańcami.
2: Można zobaczyć bardzo dużo ciekawych, interesujących rzeczy. Mnóstwo roślin. Zadomowiły się płazy. 2 tygodnie temu został widziany również bocian czarny, który po drodze postanowił przysiąść na chwilę nad jednym z naszych zbiorników. Także dzieje się naprawdę dużo i dużo życia można obserwować w ogrodzie.
1: Wpadnijcie koniecznie. Nawet jeżeli będziecie przejazdem w Kielcach, warto tu zajrzeć i złapać oddech. A już teraz zapraszamy na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
10: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. 2 różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Czy mamy do czynienia z wiosennym albo prawie letnim deszczem? Być może. Na termometrach dzisiaj nawet do 16 stopni. Całkiem ciepło, trzeba przyznać, temperatura wiosenna. No ale to jest od samego rana deszczowy dzień w Szczecinie. I tak deszczowo ma być też jutro z temperaturą do 12 stopni, więc jutro rano koniecznie zabierajcie ze sobą parasolki albo jakieś kalosze nawet. Kto musi gdzieś tam dojść, na przykład na przystanek i ma trochę dalej. No ale weekend będzie piękny i słoneczny i ciepły.
2: Hity na maksa!
0: RMF Max Szczecin.
3: Two ships in the night.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę...

0: Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl
3: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, Ustawo 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl. I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Siedemnasta minęła. Czas na popołudniowy flash w RMF Max Szczecin i newsy w pigułce. Monika Kołtowska. Po południu w RMF Max czas na filmowe zapowiedzi. W sieci pojawił się pełny zwiastun Odysei, widowiska opartego na epopei Homera o losach Odyseusza i jego długim powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej.
2: A w zwiastunie zobaczyć można największe gwiazdy tego filmu. Help me go home. Pomóż mi wrócić do domu, tak prosi grany przez Matta Damona Odyseusza. Prosi o to Kalipso, w tej roli Charlize Theron. Król Itaki utknął na morzu, czeka na niego wierna żona Penelopa, ją gra Anne Hathaway. Jest i Tom Holland, ale też Robert Pattinson w roli złoczyńcy.
1: To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, kinowa premiera 17 lipca.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: We fleszu w pigułce o tym, co upogoni Szczecin, zagrają kolejno z czwartą obecnie Jagiellonią Białystok czy szóstym Zagłębiem Lubin. Więcej mówi trener granatowo-bordowych Tomasz Tomasberg.
3: Ta liga jest tak szalona, jest taka ciasna, natomiast myślę, że z perspektywy również kibiców ligi, no to jest niezwykle ciekawe i emocjonujące, że wciąż tak wiele zespołów ma o co grać w tej lidze i walka o zarówno puchary, czy o utrzymanie w ekstraklasie będzie trwała do ostatniej kolejki. Być może dla trenerów, dla zawodników jest to takie dosyć ciężkie, natomiast dla kibiców na pewno jest to całkiem ekscytujące.
1: Pogoń Szczecin, wygrywając na swoim stadionie 3-0 z Wisłą Płock, zrobiła ogromny krok w kierunku utrzymania się w ekstraklasie. A Centrum Żeglarskie zaprasza mieszkańców na rozpoczęcie sezonu.
4: Będziemy mieć przedstawicieli naszych sekcji razem z opiekunami, razem z uczestnikami, którzy będą też prezentować jednostki, będą opowiadać o tych sekcjach, czego można się nauczyć na poszczególnych etapach.
1: Opowiada Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego.
4: I dla dzieci oczywiście przygotowaliśmy mnóstwo ciekawych zabaw na lądzie, czyli malowanie buzi, jakieś gry i animacje, dmuchane zamki, plac zabaw i wspólne ognisko, które jest taką tradycją, że zawsze i na pożegnanie, i na powitanie sezonu rozpalamy to ognisko wspólnie i wspólnie biesiadujemy.
1: To wszystko w najbliższy weekend przy ulicy Przestrzennej. A na zamknięcie ważny temat ze szczecińskiego szpitala. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie na świat przyszły bliźniaczki Zuzia i Zosia. Wyzwaniem dla lekarzy okazała się Zuzia, która ważyła zaledwie 610 gramów, podczas gdy jej siostra Zosia 1350 gramów. Zaraz po urodzeniu mniejsza dziewczynka trafiła pod opiekę specjalistów z Kliniki Patologii Noworodka. Dziewczynki wraz z

0: rodzicami są już w domu. Dzisiaj pogoda trochę kapryśna, od rana w Szczecinie sporo deszczu, momentami mamy też przejaśnienia. Za moment sprawdzona pogoda dla Szczecina.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Komu ostatnio było za gorąco, ten teraz ma odpoczynek. Dzisiaj do 16 stopni, temperatura całkiem przyzwoita i przyjemna, delikatny wiatr, no ale deszczowy dzień dzisiaj z przejaśnieniami. I taki deszcz i przejaśnienia mają się też pojawić jutro, chociaż temperatura jutro będzie trochę niższa. Jutro do 12 stopni w Szczecinie. Ale im bliżej weekendu, tym będzie cieplej. Sobota i niedziela to już nawet 20 i 21 stopni. Ma być sporo słońca, więc będzie można grillować.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: W każdej chwili Max nadaje.
3: Dzień dobry, budujmy wspólnie lepsze jutro poprzez robienie dziś przyzwoitej rzeczy.
4: Michał, czy ty zacząłeś czytać podręcznik od historii PRL-u może? Czy coś takiego? Masz jakieś takie nowe hobby?
3: Nie, w PRL-u nie było takich dobrych piosenek.
4: Max! No tak, Sommer wtedy nie mógł tworzyć, ale my tworzymy historię razem z wami, bo to jest kanał nadawczy, program, który wy robicie razem z wami, a my robimy go dzięki wam i dziękujemy wam bardzo za to.
3: Boże, kto w końcu co z kim robi, bo ja się pogubiłem. 17:04, ustalimy to zaraz. Michał Siwek.
4: I Filip Klibera, już teraz objeżdża Sommer i jego hity Back to Friends.
3: I budujemy lepsze jutro.

0: ale stamtąd płynie energia. To Asher i Pitbull w RMF Max.
1: Znowu nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: Jest 9 minut dokładnie po godzinie 17. Mówię to dokładnie dlatego, że jesteśmy dokładni w kanale nadawczym. I to jest czas na to, żebyście wy do nas napisali wiadomości.
0: Dokładnie.
2: Na Messenger RMF Max. Dokładnie napiszcie. Napiszcie dokładnie z określeniem, no dobra, po prostu napiszcie, gdzie macie najbliższy urlop. Gdzie na wolne jedziecie?
0: Gdzie na najbliższy urlop? Piszecie to na Messenger RMF Max. I teraz pytanie po co? Bo no, można sobie takie pytanie dokładnie zadać.
2: No bo przede wszystkim jest po majówce, więc wiadomo, że wolne pierwsze za nami, ale do tego jeszcze na pewno na wszystkich z nas czeka jakieś wolne. A po drugie, można z tego zrobić piosenkę. W sensie my możemy z tego zrobić piosenkę.
0: Pewnie się nie powinno, ale my to i tak zrobimy. Każda wiadomość, która do nas przyjdzie, zostanie umieszczona w piosence, my lada moment z Filipem zaczniemy tutaj pisać, a potem ją puścimy w radiu wam wszystkim i będzie śmiech dokazywanie i karuzela śmiechu.
2: No zobaczymy, czy damy radę.
0: No pewnie nie.
2: Jak zwykle pewnie nie.
1: RMF Max.

0: uspokajamy, robimy atmosferę. Tak właśnie działa RMF Max, tak właśnie działa kanał nadawczy. To Metzner i Gotam na 18 minut po godzinie 17. No tak działa, tak jest. No ten Metzner to jest...
1: Ważne, że w ogóle działa, tak? Bo mógłby nie działać.
0: No, mógłby.
1: Mógłby nie działać, na przykład wiele rzeczy w Polsce nie działa. Rynek nieruchomości na przykład kiepsko wygląda. Eksperci policzyli, ile za przeciętną pensję w mieście można kupić metrów mieszkania.
0: Aha.
1: Prosta sprawa.
0: Prosta sprawa, dokładnie.
1: Za przeciętną pensję dostajesz meterków.
0: Tak.
1: I wyszło, że za przeciętną pensję w stolicy, w Warszawie, można kupić, słuchajcie, całe pół metra kwadratowego chaty.
0: Idealnie. Zmieszczą się dwa słoiki, jak już cała wypłata pójdzie na mieszkanie.

0: No fajna jest ta piosenka Roxy na szeroką wodę, ale to i tak jest nic przy piosence, która jest o was, kochani.
1: No to teraz żeś nam poprzeczkę zawiesił.
0: Zrobimy to. Wy nam pisaliście słowa, gdzie spędzicie najbliższy urlop, a my już tworzymy, my już piszemy. Palce nas bolą od pisania i stukania w klawiaturę, ale spokojnie, wyprostujemy sobie. Jesteśmy też przy okazji ludźmi, którzy prostują palce.
1: Palce bolą?
0: Palce bolą.
1: Od czego?
0: No, palce bolą od pisania. Tak zawsze było.
1: Po drodze prognoza pogody i numer Eminema, więc zostańcie z RMF Max. Reklama.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po 3-pokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą Cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na Ciebie zachody słońca. Nie może Cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
12: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Komu ostatnio było za gorąco, ten teraz ma odpoczynek. Dzisiaj do 16 stopni. Temperatura całkiem przyzwoita i przyjemna. Delikatny wiatr, no ale deszczowy dzień dzisiaj z przejaśnieniami. I taki deszcz i przejaśnienia mają się też pojawić jutro, chociaż temperatura jutro będzie trochę niższa. Jutro do 12 stopni w Szczecinie. Ale im bliżej weekendu, tym będzie cieplej. Sobota i niedziela to już nawet 20 i 21 stopni. Ma być sporo słońca, więc będzie można grillować.

0: Fajnie się wraca z pracy do domu przy takim numerze. To Stateside na 12 minut przed godziną 18, ale jeszcze fajniej się słucha numeru, który jest stworzony o was, bo wy wysłaliście do nas, gdzie idziecie na urlop, i my z tego mamy naprawdę piosenkę.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Naprawdę.

0: My sobie śmieszkujemy bardzo często, ale dzisiaj Filipa bardzo, bardzo bolą plecy. Prawda, Filip?
1: Prawda. Jest 5 minut do godziny 18. Bolo. O jak bolo.
0: Napiszcie nam messengerem RMF Max, co zrobić, żeby mniej bolały plecy. Patenty na bolące plecy. Bo jego tak weź zajęcz to z bólu.
1: Bolo, plecy bolo. O jak bolo. Ale boli, ale
0: jego
1: boli.
0: Tak od wczoraj bolą, naprawdę. I to tak strasznie go bolą.
1: Napiszcie. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
9: Masz dość przeglądania ogłoszeń, które nic nie mówią? Zobacz swoje mieszkanie na żywo. 9 maja, dzień otwarty inwestycji Nowa Północ w Szczecinie od Ronson Development. Między 10 a 14 możesz wejść, sprawdzić układy mieszkań, poczuć przestrzeń i porozmawiać z doradcą. Bez presji, bez domysłów. Za to z konkretną ofertą przygotowaną na ten dzień. Szczecin Modelarska 3x16. Nowa Północ. Wszystko zaczyna się od dobrego wyboru.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Zaczynamy Flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie. Za nami majówka, którą wielu postanowiło wykorzystać na wyjazdy za miasto, nad morze albo chociaż do znajomych czy rodziny. Niestety nie wszystkie wyjazdy zakończyły się bezproblemowo. W samym Szczecinie w trakcie majowego dłuższego weekendu policjanci drogówki skontrolowali prawie 600 pojazdów. Aż 230 kierowców miało za ciężką nogę i przekroczyło prędkość. Trzech z nich pożegnało się z prawem jazdy.
1: To jest RMF Max Szczecin.
0: Maturzyści zmierzyli się z królową nauk, czyli matematyką, a jeszcze przed egzaminem z uczniami rozmawiał Dawid Siwek.
2: Jak stresik jest, czy nie ma?
3: Nie, kompletnie nie. Przed podstawą już w ogóle.
4: No mnie jest, nie mogłam spać się w nocy.
2: W ogóle?
4: Nie, no coś tam pospałam, ale no było ciężko.
2: A dlaczego ta matematyka taka straszna?
5: No, może nie aż tak, ale gorzej niż polski chyba.
4: No, ja nie jestem dobra po prostu z matematyki i różnie to było.
2: Wszystkie wzory pod ręką, kalkulator, da się coś tam postrzelać też w tych zamkniętych?
6: No da się postrzelać, myślę, że z wystrzelania i z kart można nawet 50% wykręcić. No ale wiadomo, w głowie jest jeszcze więcej niż same karty i wzory. Będzie dobrze na pewno.
0: I zmieniamy temat, szybko przenosimy się do Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Za nami majówka, o to oznacza, że Szczecińskie Centrum Żeglarskie tradycyjnie rozpocznie sezon żeglarski.
7: To nie tylko podniesienie bandery i życzenia pomyślnych wiatrów, ale także mnóstwo ciekawych propozycji, atrakcji na wodzie, na lądzie dla każdego, zwłaszcza dla przyszłych i młodszych i starszych żeglarzy, którzy chcieliby korzystać z naszej infrastruktury, czy dołączyć do naszych sekcji, więc taki dzień otwarty tego 9 maja również będziemy mieć.
0: Z tej okazji przez 2 dni w przystani przy ulicy Przestrzennej będzie się działo bardzo dużo i na wodzie, i na lądzie. Przygotowano atrakcje dla młodszych i starszych, a co ważniejsze zarówno dla wilków morskich, jak i szczurów lądowych. Do udziału w rozpoczęciu sezonu żeglarskiego zachęcała Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego oczywiście. Wracamy do matur. W Szczecinie egzamin odbywa się nie tylko w szkołach. Jest też jedno wyjątkowe i nietypowe miejsce, w którym zmagania z egzaminem dojrzałości połączone są z walką o zdrowie.
8: Dzięki współpracy z 2 szkołami tutaj szczecińskimi, które nas wsparły, oddelegowując nauczycieli, którzy wzięli udział w egzaminie, to Zespół Szkół Samochodowych oraz 5 Liceum Ogólnokształcące, mogliśmy zorganizować maturę. Kurier OKE zamiast podjechać pod szkołę, podjechał pod szpital z arkuszami. Nasza Zuzia, pomimo tego, że leczy się bardzo intensywnie, tak jak inni maturzyści, przystąpiła do egzaminu.
0: Mówiła Justyna Krokowiak-Misiuna, dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie. A na koniec fajna informacja dla mieszkańców gminy Kołbaskowo. Możecie korzystać z nowej aplikacji. To taki kalendarz, tablica z informacjami i jest też punkt do przyjmowania zgłoszeń o usterkach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: To jest taka całkiem przyjemna dzisiaj pogoda, bo można sobie trochę poodpoczywać i jeśli nawet nie macie ochoty nigdzie dzisiaj wychodzić, chcecie zostać w domu, to ta aura za oknami, taka trochę deszczowa, będzie ku temu sprzyjać. Można sobie po prostu poodpoczywać. No i też chyba ciśnienie dzisiaj trochę niższe, więc to sprawia, że mamy ochotę trochę po prostu odpocząć. Na termometrach pod wieczór około 12 stopni, jutro 12 w ciągu dnia, więc trochę chłodniejszy dzień, ale weekend w Szczecinie zapowiada się ciepły.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: 3 minutki po godzinie 18:00. Mówimy wam dobry wieczór, to jest kanał nadawczy Filip Kliber,
10: Michał Siwek
9: i Taco Hemingway. W sensie jego tu nie ma, ale mamy bilety na niego.
11: Zakochałem się w
9: aptekę. Aha. I tam była taki lek. Ale o nim nie możemy już mówić. Zresztą Taco też nie
10: lek
9: może.
10: Lek na samotność.
9: Tak było. Bibi Rexa teraz, a to bilety my. Za chwilę będziemy rozdawać, serio.

0: Landberry i jej ostatni most. To właśnie ten kawałek robi wamy wieczór w RMF Max. Jest 9 minut po godzinie 18. A my teraz zaglądamy do pleców. Do pleców wszystkich słuchaczy RMF Max. Sprawdzamy, co tam słychać.
1: To znaczy, zaglądamy głównie do twoich pleców.
0: Do
1: słuchaczy głów. Do głów, ale od strony pleców. Chodzi o pomysły na to, co zrobić, bo Filipa strasznie od wczoraj bolą plecy. I ledwie przychodzi na program, ale jest tu. Jest dzielny, jest bohaterski, żeby tutaj dla was grać bęgery. Jest, ale jednak bolą plecy. Co zrobić?
0: I na przykład jest pomysł od Kasi, żeby na plecy zrobić okłady z kapusty. Tak, to jest zawsze dobra rada. Uważam, dziękuję ci, Kasiu, bardzo za to. Nie wiem, skąd wezmę kapustę, nie wiem, czy w aptece ją sprzedają, ale spróbuję mimo wszystko.
1: Rozpuszczalna. Tak. Na ból pleców, masaż w fotelu kierowcy w chińskim autobusie.
0: Dobra, tylko że jestem kierowcą, ale nie wiem, skąd wziąć chiński autobus jeszcze. To muszę jakoś ogarnąć. Ale też jest moja ulubiona, aha, od Elwiry. Plecy nie będą bolały, jeśli uderzysz się w mały palec u nogi albo w łokieć.
1: Do dzieła. Filip.
0: A może teraz?
1: Teraz.
0: A mogę to zrobić później?
1: Nie, teraz.
0: Dobra, to zrobię. To zaraz to zrobię. Zrobię.
1: Czekamy.
0: Po piosence.

0: Felix Jen i Kaskada już nam znikają z anteny RMF Max. Dziękujemy wam bardzo. Fajny utwór, fajny kawałek. Jest 19 minut po godzinie 18, ale takich kawałków mamy jeszcze dużo więcej, bo to jest RMF Max, ale też mamy bilety. I to mamy bilety na koncert Taco Hemingwaya. Dokładnie jego.
1: Ten koncert we Wrocławiu, drodzy państwo. I co trzeba zrobić, żeby sobie te wejściówki zapewnić? Bo taka możliwość dzisiaj w RMF Max jest. Sprawa prosta. Messenger RMF Max, tam wpisujecie miasto, którego jesteście i jedno słowo, które krzykniecie na koncercie, jak wygracie te wejściówki.
0: Więc teraz wpisz, skąd jesteś, po prostu nam na Messenger RMF Max i do tego dopisz jeszcze oczywiście słowo, które krzykniesz na koncercie Taco, a my za te najlepsze słowo damy podwójną wejściówkę. A co? A możemy. RMF Max. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Słychać go ostatnio prawie wszędzie, także na liście Hot Bands to Gordo. Czy wróci dzisiaj na miejsce pierwsze? Sprawdzimy wieczorowo, gdzie będzie Loco Loco.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: ale jazzy się dzieją w RMF Max, jazzy się dzieją w kanale nadawczym i jazzy jednocześnie na naszej antenie, jazzy i szpric, do tego w kawałku Can't Deny It na 29 minut po godzinie 18.
1: Daniel, jesteś tam?
2: Jestem przy telefonie.
0: Siemano Daniel, Daniel jesteś z...
2: Oleśnicy.
1: Jak właśnie... tam Oleśnica, ładna?
2: Piękna.
0: Nie ma tak, że ładna albo nieładna.
1: A zdrowi wszyscy w Oleśnicy?
2: Zdrowi, no wiadomo.
0: Zdrowi. Dziękuję.
2: Pogoda była średnia, chociaż powiem szczerze, teraz wypiękniała.
0: Daniel, my nie będziemy gadali o pogodzie,
1: nie.
0: Tylko przede wszystkim my będziemy gadali o biletach na Taco Hemingwaya, ponieważ ty akurat będziesz o te bilety walczył, dlatego, że na koncercie Taco Hemingwaya krzyknąłbyś najgłośniej, jak się tylko da. Co byś krzyknął?
2: Gelato.
0: Gelato, wiadomo, jeden z numerów. Dobrze. I jeden z elementów numerów Taco Hemingwaya.
1: Dziękujemy ci za to, że teraz akurat nie krzyknąłeś, tylko bardziej tak swobodnie jakoś przedstawiłeś to swoje słowo wybrane. Dziękujemy ci za to.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Mam nadzieję, że sobie również ty, Daniel, podziękujesz, jak odpowiesz poprawnie na minimum 2 z 3 pytań, które przygotowaliśmy na temat Oleśnicy, żeby sprawdzić, czy ty na pewno jesteś z Oleśnicy.
2: Okej.
0: Okay. Myślisz, że... jesteś gotowy?
1: Podałaś czy nie?
2: Spróbujmy.
0: No spróbujmy w takim razie. Daniel, pierwsze pytanie. Oleśnica jest nazywana miastem A. Wieś i Róż, B. Wieś i Mórz, C. Łez i Kur.
2: Odpowiedź A. Wieś i Róż.
1: Na pewno nie Łez i Kur?
2: Na pewno nie.
1: Ale ostatecznie i definitywnie.
2: No, chciałbym wykonać telefon do przyjaciela.
1: Ale nie mam przyjaciół.
0: Ale telefon ma zajęty, bo dzwoni do nas.
2: Niestety nie mam.
1: To jest poprawna odpowiedź, Daniel. Tak, jeden punkt na twoim koncie. Pytanie drugie. Uwaga, jak odpowiesz poprawnie, wejściówki na taco są twoje. W biblioteczce plenerowej w parku nad Stawami. A. Trzeba być cicho. B. Można się wymienić książkami. Czy C. Można zagadać: hej, też przyszłeś po książki?
2: Każda z odpowiedzi jest poprawna.
1: Bardzo dobrze! Dokładnie tak! Daniel!
0: Brawo!
1: Ale to rozpykał,
0: Ale nas wziął pod tako nas wziął, tak naprawdę. Daniel, bilety na Taco Hemingwaya we Wrocławiu są twoje.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.
2: Teraz im dużo zdrówka i wspaniałych wakacji.
1: I krzyknij gelato jeszcze.
2: Gelato!
0: Pozdrawiam całą Oleśnicę, dobry przekaz leci.

0: Dracula to wampir. I chciałbym przedstawić wam koncept odwrotnego wampira, bo wampir wysysa energię, aha, a my wam tę energię jakby nasysamy.
1: Wpompujemy.
0: Pompujemy.
1: Pompujemy, właśnie to chciałem powiedzieć. I ją pompujemy hitami na maksa, które wam serwujemy. Najlepsza dawka, największa dawka już u nas za chwilę. Zostańcie z RMF.
0: To jest właśnie odwrócony wampir.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
15: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
14: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
16: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
18: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
19: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: To jest taka całkiem przyjemna dzisiaj pogoda, bo można sobie trochę poodpoczywać. Jeśli nawet nie macie ochoty nigdzie dzisiaj wychodzić, chcecie zostać w domu, to ta aura za oknami, taka trochę deszczowa, będzie ku temu sprzyjać. Można sobie po prostu poodpoczywać. No i też chyba ciśnienie dzisiaj trochę niższe, więc to sprawia, że mamy ochotę trochę po prostu odpocząć. Na termometrach pod wieczór około 12 stopni. Jutro 12 w ciągu dnia, więc trochę chłodniejszy dzień, ale weekend w Szczecinie zapowiada się ciepły.

0: Dla tych, którzy potrzebowali jeszcze takiej dawki solidnej energii jeszcze przed 19, to był Offenbach, jest 12 minut do godziny 19, a dla tych, którzy potrzebują informacji prosto spod samiutkich Tater, to dobrze, że jesteście z RMF Max, bo my wam powiemy, że jeżeli w najbliższych dniach do Zakopca się wybieracie, to trzeba się uzbroić w cierpliwość, ponieważ są prace drogowe na odcinku z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Ale... I będą objazdy dzięki temu.
1: Będą
0: objazdy, nie? Nie to, że zostawiałem nas takich samych, nie? Że nie będzie można dojechać.
1: Ale też spokojnie, objazd pewnie zostanie poprowadzony płatną drogą widokową. Do której zostanie za darmo dorzucona szarlotka za 15 zł.

0: Puk, puk.
1: Oho.
2: Kto tam?
1: No powiedz to, no.
0: Sonbir.
2: Jaki Sonbir?
0: Madison Beer. Bilety na Madison Beer już za chwilę w RMF Max do zgarnięcia, kochani.
2: Więc jeżeli jesteście fankami albo fanami Madison Beer, musicie zgarnąć te bilety, bo już za tydzień koncert w Krakowie przecież. RMF
0: Max. A póki co flash i prognoza pogody, zostańcie z RMF Max.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Siedzę na maksa.
0: Szczecin 98 i 4 FM.
2: Zaczynamy Flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Witajcie. Szykuje się inwestycja w nowe autobusy elektryczne dla Szczecina. Więcej Dawid Sibek.
3: Kolejne elektryki do swojego taboru chce włączyć SPA Klonowica, które ogłosiło właśnie przetarg na zakup 20 zeroemisyjnych pojazdów. Mają być to długie autobusy przegubowe. W każdym zmieścić się powinno co najmniej 120 osób, w tym 35 na miejscach siedzących. Pojazdy mają być oczywiście niskopodłogowe, klimatyzowane i z oświetleniem LED. A że to elektryki, to powinny być ładowane zarówno przez pantograf, jak i metodą plug-in. Oferty w przetargu można składać do 15 czerwca, a zwycięzca postępowania na dostarczenie autobusów będzie miał nieco ponad 2 lata.
0: To jest RMF Max Szczecin.
2: Szczecińscy uczniowie zmierzyli się z maturą z matematyki. O nastroje jeszcze przed egzaminem dopytywał nasz reporter.
3: Jak stresik?
4: No, taki lekki jest, ale myślę, że jestem bardzo dobrze przygotowana. Matematyka będzie dobrze.
3: A jeszcze do tego wzory, do tego kalkulator?
4: No, to duże ułatwienie. Z matematyką może tak trochę słabiej, bo mówili, że może być trudniejsza, no ale myślę, że nadal będzie łatwa dla nas.
3: Macie jakieś talizmany, coś, co wam ma przynieść
4: tutaj
3: szczęście?
4: Mam tutaj krzyż i mam pochowane kamienie ze sobą, żeby trochę szczęścia więcej przyniosły niż mózg.
5: Też mam wisiorek tu pod spodem.
3: A ty masz coś, co przyniesie szczęście?
5: Ja mam podwiązkę ze studniówki.
2: W Szczecinie maturę pisze ponad 3700 osób. Przed portowcami bardzo trudne zadanie.
6: Na pewno, spoglądając na tabelę, mamy taką większą pewność siebie, bo mimo to, że liga jest taka ciasna, to zawsze inaczej się patrzy na tabelę, gdy się widzi siebie na 14 czy 15 miejscu, a inaczej, gdy jest się na miejscu 8. Także jest też wiele drużyn, które potrzebują aktualnie więcej punktów zdobyć niż my, żeby się utrzymać, więc na pewno dla pewności siebie ta obecna sytuacja jest dla nas dobra.
2: Zagrają kolejno z czwartą obecnie Jagiellonią Białystok, szóstym Zagłębiem Lubin i trzecim GKS-em Katowice. Trener granatowo-bordowych Tomasz Tomasberg przyznaje, że Ekstraklasa w tym sezonie jest wyjątkowo emocjonująca, bo losy europejskich pucharów i spadku mogą ważyć się do ostatnich chwil, ale zapowiada, że jego drużyna dzięki lepszej pozycji w tabeli będzie walczyła o każdy punkt i najwyższe możliwe miejsce na koniec rozgrywek. I zmieniamy temat. W regionie występuje zagrożenie związane z pożarami. Na co powinni zwracać uwagę odwiedzający lasy?
7: Na szczególne zainteresowanie ciągle tych samych osób tym, że coś się dzieje, pożarami, działaniami straży, na podejrzane działania, nie wiem, jakieś ukrywanie się w momencie, gdy spostrzeżemy taką osobę. No, jest parę rzeczy, które mogą zwrócić naszą uwagę.
2: Nadleśnictwo Kliniska zmaga się ze zwiększoną liczbą pożarów. Warto pomagać, apeluje nadleśniczy Ryszard Sierkiewicz-Choszowski.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
2: Jeśli macie w planach jakieś spacery, wyjście z psem chociażby, no to bluza z kapturem, kurtka parka tak zwana, też z kapturem najlepiej. Wszystko, co ma kaptur, dzisiaj się przyda w Szczecinie, bo dzisiaj pada deszcz. No i tak jest od samego rana. Dzisiaj mamy przelotne opady deszczu z promieniami słońca, taka trochę pogoda w kratkę. Jutro ma być totalnie deszczowo i 12 stopni, o poranku 8 kresek nas przywita. No ale weekend będzie ciepły, tutaj nawet 21 stopni w Szczecinie i słońce.
8: Minuty po godzinie 19, czyli to jakby się dodało do 19.03, to właśnie tyle minut wyjdzie, ile jest po 19.
9: To jest już 19.06 wtedy.
8: I to już jest matura rozszerzona, kochani. A my o tym mówimy oczywiście dlatego, że dzisiaj matura z matmy podstawowa, to jest kanał nadawczy. Yo!
9: My nie dzielimy, my rządzimy.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, RMF Max z wami i ładujemy się razem tą potężną energią, ale można się też naładować biletami na Madison Beer.
1: Powiedziałbym, gdyby był złośliwy, sprecyzuj, ale Michał, ja złośliwy nie jestem, więc po prostu mamy, powiemy, że mamy bilety na koncert Madison Beer, który już za tydzień w Krakowie i właśnie ty możesz na tym koncercie być, ale najpierw trzeba zdać naszą maturę z matematyki, no bo jest taki okres, a nie inny, i trzeba nam wysłać na Messengerze rozwiązanie równania.
0: Proste równanie, drodzy państwo.
1: Ty plus bilety na Madison Beer równa się? No właśnie.
0: Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze odpowiedzi. Te najbardziej kreatywne dostaną szansę zawalczenia o te wejściówki. Koncert już 11 maja w Tauron Arenie w Krakowie.
1: W Krakowie.
0: Gdzie?
1: W Krakowie.
0: W Krakowie, tak. Madison Beer.

0: Taylor Swift, 21 minut po godzinie 19 w RMF Max. Nadszedł czas dla graczy, ponieważ GTA 6 zbliża się wielkimi krokami, ale jak się okazuje, GTA 6 ma być najdroższą w historii i z każdym dniem okazuje się, że ta cena może być naprawdę coraz wyższa.
1: Drogi przyjacielu, czy mamy kwoty?
0: Nie, nie mamy tych kwot, natomiast jest to mniej więcej w okolicach już teraz podawane około 100 dolarów, więc to będzie bardzo dużo.
1: To żeby kupić, trzeba będzie sobie wpisać kod na kasę.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Słychać go ostatnio prawie wszędzie, także na liście Hot Bands to Gordo. Czy wróci dzisiaj na miejsce pierwsze? Sprawdzimy wieczorowo, gdzie będzie Loco Loco.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Przepraszam, bo ja chciałem powiedzieć. Sian Testeo ubiera conocido w RMF Max i los biletos do wygrania. Z nami Kasia, bo to bilety na Madison Beer dziś są stawką. Siemano, Kasia.
1: No, cześć, witam.
2: No, dzień dobry. Kasia, walczysz o bilety na Madison Beer, ale najpierw musisz nam odpowiedzieć, co wychodzi z równania ty plus bilety na Madison Beer. To się równa?
1: To się równa selfie do potęgi 20.
2: Selfie do potęgi 20. Okej, tak. Przyjmujemy tę odpowiedź, natomiast to nie jest odpowiedź, która daje ci bilety, ponieważ teraz czas na maturę z matematyki.
0: Tak jest, procesor habilitowany Filip Kliber za chwilę cię przeegzaminuje. Proszę bardzo, dzisiaj matura z matematyki była jedna rano, a teraz jest druga wieczorem i uczestniczysz w niej sama.
2: Indywidualna, Kasia, to jest poprawkowa, bo jesteś tylko ty na tej maturze.
1: Dobra,
2: rozgrzewkowe pytanie. 8 razy 8?
1: 8 razy 8 = 4.
2: Tak jest, dobra, no akurat chat GPT pomógł, nie? Dobra, Kasia, teraz uwaga, teraz się skup. Pociąg jedzie z miejscowości A z prędkością 60 km na godzinę. Z miejscowości B o 10:30 wyruszył z prędkością 40 km na godzinę pociąg jadący w przeciwnym kierunku. Jak ma na imię Madison Beer?
1: Madison!
2: Tak jest!
0: To jest pierwszy punkt dla... Czy to było za ile punktów,
2: nie,
0: panie procesorze?
2: To jest pierwsze. To jest pierwsze, teraz musi odpowiedzieć na drugie.
0: Okay.
2: Tylko Kasia, teraz jest naprawdę geometria i to jest pytanie...
1: Jak?
2: Za 5 punktów, to jest to zadanie z gwiazdką na kangurze, nie?
1: O kurde, no!
2: Dobra, trójkąt. Trójkąt ma 3 boki, prawda?
1: No.
2: Najdłuższy bok trójkąta ma 15 centymetrów, prawda?
1: No.
2: Wysokość trójkąta to jest 8 centymetrów, nie? No i teraz musisz obliczyć ze wzoru, czy wychodzi się na pole, czy na dwór.
1: W Małopolsce na pole.
0: Panie procesorze, czy to jest do zaliczenia?
2: Tak, mój klucz to przyjmuję. Mam w kluczu, że mogę taką odpowiedź od Kasi przyjąć. I Kasia, jedziesz na koncert Madison Beer 11 maja w Krakowie.
1: Dzięki, jak super, ale się cieszę. Dzięki.
2: Ja też. Bardzo proszę, procesor poleca się.

0: Ależ ja go lubię, ależ my go lubimy w RMF Max. To Somber i jego hity Back to Friends na 9 minut do godziny 19.50.
1: Tak jest. I emocje dziś nie tylko przy muzyce będą.
0: O tak.
1: Dziś emocje jak na szachach, również podczas meczu Atletico Arsenal w Lidze Mistrzów. Nie no, może będą emocje, ale raczej nie. O 21.00 ten mecz, jakby co. Póki co u nas prognoza pogody, później Dawid Podsiadło z nowym numerem.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
3: Masz dość przeglądania ogłoszeń, które nic nie mówią? Zobacz swoje mieszkanie na żywo. 9 maja, dzień otwarty inwestycji Nowa Północ w Szczecinie od Ronson Development. Między 10 a 14 możesz wejść, sprawdzić układy mieszkań, poczuć przestrzeń i porozmawiać z doradcą. Bez presji, bez domysłów. Za to z konkretną ofertą przygotowaną na ten dzień. Szczecin Modelarska 3x16. Nowa Północ. Wszystko zaczyna się od dobrego wyboru.
4: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Szczecin 98,4 FM.
9: Jeśli macie w planach jakieś spacery, wyjście z psem chociażby, no to bluza z kapturem, kurtka parka tak zwana, też z kapturem najlepiej. Wszystko, co ma kaptur. Dzisiaj się przyda w Szczecinie, bo dzisiaj pada deszcz. No i tak jest od samego rana. Dzisiaj mamy przelotne opady deszczu z promieniami słońca, taka trochę pogoda w kratkę. Jutro ma być totalnie deszczowo i 12 stopni. O poranku 8 kresek nas przywita. No ale weekend będzie ciepły. Tutaj nawet 21 stopni w Szczecinie i słońce.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max już za nami, a my stąd wychodzimy wcale nie żwawym krokiem, bo Filipa ciągle bardzo bolą plecy.
1: Oj, bolą.
0: Ale jednak wychodzimy, bo trzeba zrobić miejsce grabie, które za chwilę zaczyna. Hop, Benz Ekstra!
1: A ja za grabie nie łapię, bo mnie plecy bolą, tak jak mówiliśmy, ale dziękuję za wszystkie porady, które wysłaliście na Messenger RMF Max.
0: Z kapustą najlepsze było.
1: Układy z kapusty top. Filip Kliber,
0: Michał Siwek.
1: Dzięki za dziś. Posłuchajcie, gdzie się jeszcze można dzisiaj pobawić.
2: Co robić w majowe wieczory w Szczecinie? O tym już teraz w Tour de Club. Karola Kowalska, witajcie, zapraszam. Na początek zaproszenie na dzisiejszy wieczór i spotkanie ze stand-upem w wykonaniu Bartosza Zalewskiego i jego ekspedycja Level 4 już dzisiaj w Ex-Pubie. Jeżeli macie ochotę na spotkanie ze stand-upem, ale w damskim wydaniu, to jutro najpierw o 17.30, a następnie o 20.30 w nowej dekadencji pojawia się Magda Kubicka. Pojawia się z programem Chcecie poznać, razem z nią na scenie pojawi się support. Wstęp na to wydarzenie tylko i wyłącznie dla widzów powyżej 18 roku życia. To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin. W tym tygodniu czeka nas także jeszcze między innymi naprawdę mocna impreza w Hali Odra już w najbliższy piątek o 23:00. Hard Techno Revolution to kolejna już 12. odsłona tego wydarzenia. 8 maja wraca do Hali Odra start o 23:00. Zagra między innymi Kaszmir oraz Czepu.
3: Reklama.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: RTV Euro AGD. Już 7 maja otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Szczecin 98,4 FM.
0: Muszę wam się przyznać, matematyka zawsze dawała mi nocne koszmary, dlatego podziwiamy dzisiejszych matematycznych maturzystów. Brawo wy. No i trzymam kciuki za najlepsze wyniki. Przemek Grabowski, witajcie. Kolejny dzień po maturze i kolejny wieczór z hitami. A zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hop Benz, najlepsi z najlepszych i nowości. A na 10 Christian Marci i Reverend House. Fast Cars and Superstars.
13: RMF Max. 10. Numer 10.

0: O kolorach lata, tak bardzo słonecznie, trochę afrohausowo. Nowość od Cleo w RMF Max. Kolory lata to na pewno taki, wiecie, pomarańczowy, prawie czerwony, piękne zachody słońca albo wschody słońca. Polecam teraz w maju te wschody, no bo przecież ptaszki wcześniej budzą. No i na maj, i także na słoneczne wakacje polecamy dobre hausy. Na liście Hop Benz już z nami trójka przyjaciół z Norwegii, czyli projekt Bauza. Startują we wtorek na miejscu 9 ich Magnetic.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Mamy powrót we wtorek do listy Hot Bands. Wraca tutaj DJ Ilenium z Ellie Goulding na miejscu 8 w numerze Don't Want Your Love. Teraz nowość na lato od modelek. Lubię cię jak lato z zaproszeniem na nasze lato. Imprezowe na maksa. Lato na maksa występowało. Byliśmy w Gorlicach, ale to była impreza. Relacje sprawdzicie także na Instagramie, a wkrótce 16 maja zapraszamy do Piły. No i tam na scenie Zalia Posty, ale także nasza Ola Bieniasz, która zagra wam hity, które znacie, uwielbiacie z RMF Max. Może w jej DJ secie. Także modelki macie je teraz. Nowość, lubię cię jak lato.

0: Zara Larsson, chyba kojarzycie ją doskonale. No i nowa przyjaciółka Pink Panteres w numerze Stay Tight to 7. Ta druga, czyli Pink Panteres, swoje pierwsze kawałki wrzucała przecież na TikToka bez pokazywania twarzy. Najpierw był viral, a dopiero później wizerunek. No i dziękują za głosy także w Polsce. rmfmax.pl za chwilę. Petarda, klubowy klasyk w odświeżonej wersji. Bibi Rexha i Faithless już czekają w numerze New Religion. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej, Kryniczanka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
7: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
8: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
7: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
9: Super.
7: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni.

0: Netto, patent na tanie zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

nasza nowość w RMF Max, jego playback. Co robicie w nocy? Śpicie czy tworzycie? Bo on w nocy tworzy głównie pomiędzy pierwszą a czwartą. Twierdzi, że właśnie wtedy wpada mu najwięcej muzycznych pomysłów. No i najlepsze traki rodzą się, gdy świat śpi. No my sobie śpimy, on tworzy, może jutro wejdzie do zestawienia listy Hot Bands. Przed nami nowa jedynka we wtorek, a pierwszą piątkę otwiera White 2115, California Love, bardzo imprezowe.

Bardzo twórczy John Summit i Julia Church. Nowość na liście Hot Bands, ich Shades of Blue. No i uwaga, jeżeli ktoś z was miałby okazję znaleźć się za DJ-ką w trakcie występu Johna Summita, to trzeba się ruszać, tańczyć, uśmiechać i trzeba mieć dobry vibe, bo John Summit, jak zauważył, że dziewczyny, które miały za nim tańczyć, no jakoś tak nie tańczyły, tylko wszystkie siedziały w smartfonach, to poprosił dziewczyny o opuszczenie DJ-ki, żeby nie było smutno. Musi być wesoło, bardzo imprezowo. Teraz będzie właśnie tak, bo pierwszą trójkę otwiera Gordo, już tutaj jego Loco Loco.

tak, że Gibbs będzie miał dwa nowe numery na liście Hot Bands, bo solowo jest w poczekalni w numerze win, ale tutaj Gibbs, Kukon i Jonathan, tak to leci, komu wleciało, kto zagłosuje dzisiaj wieczorem, zapraszam. Ty masz, ten kawałek czeka na wasze głosy. Na miejscu trzecim dzisiaj Gordo, jego Loco Loco, na drugim, każdego dnia coraz wyżej, może jutro, najlepszy, Anima w numerze Beautiful, ale dzisiaj najlepszy jest Damiano Dawid, który wraca na szczyt listy Hot Bands w numerze The First Time. One. One. One. One. One. One. Numer.

0: To się dzieje. Damiano Dawid wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Mamy świetne bity i nowości. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Co robić w majowe wieczory w Szczecinie? O tym już teraz w Tour de Club. Karola Kowalska, witajcie, zapraszam. Na początek zaproszenie na dzisiejszy wieczór i spotkanie ze stand-upem w wykonaniu Bartosza Zalewskiego. Jego ekspedycja level 4 już dzisiaj w Expubie. Jeżeli macie ochotę na spotkanie ze stand-upem, ale w damskim wydaniu, to jutro najpierw o 17.30, a następnie o 20.30 w nowej dekadencji pojawia się Magda Kubicka. Pojawia się z programem Chcecie poznać, razem z nią na scenie pojawi się support. Wstęp na to wydarzenie tylko i wyłącznie dla widzów powyżej 18 roku życia. To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin. W tym tygodniu czeka nas także jeszcze między innymi naprawdę mocna impreza w hali Odra już w najbliższy piątek o 23:00. Hard Techno Revolution to kolejna już 12. odsłona tego wydarzenia. 8 maja wraca do hali Odra, start o 23:00. Zagra między innymi Kaszmir oraz Czepuł.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
16: O kurde.
15: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
16: No jak najbardziej, jak najchętniej.
15: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
20: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
19: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
20: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
21: I po reklamie.

Dwa dni to słoneczna, wiosenna nowość od Bledki. No dwa dni matury za naszymi maturzystami. Jak było? Można się chwalić, można się żalić. SMS-owo na 3001. Mam nadzieję, że było tylko bardzo dobrze. No to sprawdźmy, ile jeszcze oficjalnie dni zostało nam do wakacji. Przynajmniej tym, którzy nie piszą matury. No to jakby co, jeszcze 51 dni, ale bez weekendów to tylko 37 dni w szkolnych ławkach. Czujecie to? No to teraz zrobi się taki trochę wakacyjny klimat. David Guetta i One Republic. I don't wanna wait. Let's make time.

Taniec brzucha i Malbec i jego wersja tego numeru. Lansował to przecież lata temu Akon. Właśnie kto po kolacji, kto może zrobić taniec brzucha, no to teraz będzie można zrobić taki taniec do naszej kolejnej nowości, bo do RMF Max wraca Gromi, którego znacie z wielu numerów. To właśnie ten gość, który robił taniec węża na Eurowizji. Polecam wam jego nowość Say My Name.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilę.

0: Nie ucieknę. Que bona fide, Zalia i Faust. Od szkoły też się nie ucieknie, ale jest podpowiedź prowadzącego. Nauka, wiedza wchodzi lepiej, kiedy robimy sobie przerwy. Czyli odpoczynek to też robota. Odpoczynek to też nauka. No trzeba sobie to tak tłumaczyć. No to za chwilę w przerwie. Chaosowe bity w RMF Max. Dwójka Holendrów. Another ten beat już czeka. Talk to you.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więc

0: ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
6: I po reklamie.
7: Playlista Co zrobić dzień.
8: Niech się dzieje.
7: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

Plan B, PZ Mata i Kas Bałagane. Jest plan na urodzinowy prezent. Nie można sobie tego nigdzie kupić, ale można napisać na rmfmax.pl. Kto świętuje urodziny na maksa dzisiaj? Także Karolina. Kochana siostro, 20 to czas wyjątkowy. Wiele osób się tego boi, ale najlepsze przed tobą. Nie przestawaj być sobą, spełniaj marzenia i wszystkie przeciwności traktuj jak lekcje. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowa, jesteś po prostu the best. Karolina pozdrawia oczywiście twoja siostra. No to siostry, dla was taka nowość na wiosnę i na urodziny w RMF Max, ale Farben wraca w numerze Body Talk.

częściej coś widzimy, tym bardziej to lubimy, a im częściej coś słyszymy, no to chyba też. Kungs, niedawno jedynka na liście Kobence jego Galaxy. Teraz numer, który na pewno jeszcze nie zdążył nam się znudzić. Metzner też zdobywa coraz więcej waszych głosów na hop. Zrobił taki klimat. Polecam wam ten bit wieczorowo w RMF Max. Metzner i jego Gotham.

0: Bardzo często słuchamy tej samej muzyki w kółko i ja się przyznaję, też tak miałem w przypadku jego muzyki, jego klimatu. To Ebony Hello też było na repeacie. Takiego klimatu nie zabraknie dzisiaj wieczorem w RMF Max, ale wróci też Somber już za chwilę. No i król House i Disco, czyli Purple Disco Machine, Sophie and the Giants.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: I po reklamie.

dawna to... Nareszcie to nowe męskie granie, które polecam w RMF Max. I wiecie co? My nareszcie wiemy, jak zrobić sobie jajko sadzone, takie najlepsze na świecie. Nareszcie, takie jako szefa kuchni. Piszemy o tym na rmfmax.pl. Ja wiem, że to pora późnej kolacji, ale jeżeli ktoś chciałby jutro rano na śniadanko takie idealne jajka sadzone, to wiemy, jak to zrobić. rmfmax.pl. Ciekawe, czy Thomas Gray potrafi zrobić sobie jajecznicę? No chyba każdy facet przynajmniej taką potrawę potrafi przygotować. Thomas Gray i jego Rumors.

ATB zabrał nas do gwiazd, no i wracamy często w przypadku tego klasyku gdzieś wysoko ponad chmury. ATB i jego Ecstasy. Mi się nie chce wierzyć, że jego zapowiadana jesienna trasa po Polsce ma być ostatnią. On tak co jakiś czas mówi, że już kończy, prawda, że emerytura, że to będzie ostatnia trasa, ale później znowu wraca i pewnie w przyszłym roku też wróci. My wracamy do nowości na piękną wiosnę, na piękny maj w RMF Max. Jennifer Lopez, David Guetta, do tego Tańczy Świat. Ja też. Save Me Tonight.

Dancing in Love, DJ Alan Walker. Cudownie, czekamy na jego powrót i występy w Polsce i zapraszamy na nasze imprezy, na trasę Lato na Maxa. Wystartowaliśmy, nasza scena pojawiła się w Gorlisach w majówkę, a w tym sezonie na naszych imprezach także z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyrzy, Trzech Króli, Grupson, Zalia, Mortal, Posti, Fausti, ale także Cymsu, którego macie tutaj, Wiktor Jakida, Oskar Cems i Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam.

Wiosna to także taki romantyczny czas. No i tutaj tak romantycznie wieczorowo Bledka w RMF Max, ale za chwilę podkręcimy tempo, bo pojawi się nowość od Johna Samita. To akurat na zmęczenie. Co się okazuje, że im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym gorzej podejmujemy decyzje. Bo niewyspany mózg to słaby doradca. Dlatego zanim pójdziecie spać, zróbcie głośniej John Samit, Chainsmokers. Takie bity na wiosnę u nas all the time.

Przy takim bicie człowiek czuje, że żyje. Fast Cast Superstars to Christian Marci i Reverend House. Teraz wiadomość dla tych, którzy już w łazience z nami, pod prysznicem. Macie często pomysły pod prysznicem? Ja tutaj prowadziłem dyskusję w RMF Max, czy rzeczywiście jest to tak, że ciekawe pomysły wpadają nam właśnie pod prysznicem i większość osób mi tutaj potwierdza, że tak jest, że najlepsze pomysły często przychodzą właśnie tam. No to pod prysznicem także słuchamy tych dziewczyn. Nowość w RMF Max już na liście Hot Bands to Pink Panteres i Zara Larsson w numerze Stateside.

0: Love, Kygo i Griffin, jego ostatni sukces także u nas na liście Hot Bands. A kto pamięta letnie Igrzyska Olimpijskie? To był 2016 rok, kiedy Kygo zagrał podczas ceremonii zamknięcia imprezy w Rio i to był jeden z największych momentów jego kariery. Coś pięknego. Tyle lat na scenie z nami. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę klubowy klasyk w nowej wersji Bibi Rexha i Faithless, New Religion.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

Bonnie Chenmi, Felix Jeni, Ciotka Kaskada. Witajcie po 23. Przemek Grabowski, pozdrawiam tych, którzy szykują się jutro na ćwiczenia. Jeszcze można zrobić taką małą formę na lato. No i jeżeli potrzebujecie wsparcia, to pamiętajcie, że słuchanie muzyki podczas treningu może zwiększyć wydajność nawet o kilkanaście procent. No to na siłownię może warto zabrać bity z RMF Max. Za chwilę Andy Dust i jego Zokaria. Teraz Sobel.

Ale to był hicior, muzyczni przyjaciele. Nie tylko muzyczni zresztą, Justin Bieber i Kid Laroi często spędzają wieczory razem, organizują sobie domowego grilla stay. No i czekamy, kiedy wrócą, kiedy pokażą coś nowego. Ja teraz chciałbym pokazać wam coś nowego, numer, od którego nie mogę się oderwać, Oscar Matt Kay. To może być jego kolejny sukces po już 3 udanych singlach, no i obecności na liście Hot Bands. Oscar Matt Kay wraca w nowości Sweet Nothings, polecam w RMF Max.

Nasze odkrycie w RMF Max. Uwielbiamy jego bity. To DJ Heaven i I Run. Teraz wiadomość dla tych, którzy myślą, co zrobić. I mózg paruje. No to może już przestańcie myśleć. Okazuje się, że im więcej decyzji podejmujemy w ciągu dnia, tym gorzej wybieramy wieczorem. No to o tej porze już nie podejmujcie może trudnych decyzji. Czas na relaksik. Ewentualnie można podjąć decyzję, jak bardzo podoba wam się nasza kolejna nowość. Dawid Podsiadło i jego sezon.

Baby to Matt Wysota w RMF Max. Na naszej trasie Lator Maxa, która wystartowała także polskie gwiazdy, byliśmy w Gorlicach. Kolejna impreza 16 maja. RMF Max zaprasza do Piły. Wjeżdżamy tam z gwiazdami na scenie Posti, Zalia, także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie. Wszyscy jesteście zaproszeni, a wkrótce na trasie także Malbork, Ogrodzieniec, Krasnystaw, Wadowice, Gogolin, a nawet Łódź. Zapraszam wszystkich.

Żyje na gorąco nasze kolejne odkrycie. To Kayomi i See You w RMF Max. A kto się nudzi, no to bardzo dobrze, bo może dziś w nocy stworzycie coś ciekawego, bo okazuje się, że ludzie są generalnie bardziej kreatywni, gdy się trochę ponudzą. No czasami trzeba dla zdrowia i dla kreatywności. Trzymam kciuki.

Było, ale się skończyło. Huskie przed chwilą w RMF Max. Odkrywamy nowe polskie głosy, nowe talenty, nowe ekipy. Jutro przed północą również. Przemek Grabowski, dziękuję Wam za spotkanie dzisiaj. Zapraszam w środę. Wystartujemy nasz wieczór o 20:00 od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości, premiery, kawałki, których pewnie jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć!

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostaw.

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Kazek z Ceweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie